wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: Sylvie Mann.
1: To jest Radio SK.
2: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
3: Post.
2: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
3: Post.
2: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
3: Post.
2: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
3: Post.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz ode mnie w końcu te

0: Jedynka Szczecin.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: Reklama.
1: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca! Juvenalia Szczecin 2026! W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kaz Bałagane i inni. Bilety i Juvenalia Szczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
4: Program sponsoruje deweloper Horizon, inwestor osiedla Królewicza Park.
5: Mateusz Tomaszewicz, witajcie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 12 stopni Celsjusza. Dziś możliwe przelotne opady deszczu, więc pamiętajcie o parasolkach. Na ulicach Szczecina jeszcze spokojnie, jednak uważamy przede wszystkim na głównych skrzyżowaniach. Życzę Wam miłego i spokojnego dnia.
4: Program sponsoruje deweloper Horizon, inwestor osiedla Królewicza Park przy szczecińskim akwaparku www.horizon.szczecin.pl.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
6: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Dzień dobry. Sytuacja trudna, ale opanowana. Tak pożar w Puszczy Solskiej oceniają służby. W akcji gaszenia lasów bierze udział ponad 460 strażaków z kilku województw. Dziś swoje działania wznowią śmigłowce i samoloty, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Prowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze. Przyciągane są także dodatkowe odwody. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez Straż Pożarną.
6: A komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek podkreśla natomiast...
8: Bardzo ważne działania są działaniami z powietrza ze względu na zaangażowanie dwóch Black Hawków, czterech śmigłowców z Lasów Państwowych oraz czterech dromaderów. Mamy ogromne możliwości zrzutu wody z powietrza.
6: Na razie nie ma decyzji o ewakuacji pobliskiego Józefowa, w pobliżu którego szaleje pożar. Przełomowe orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten nakazał dopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego do pracy. Chodzi o czworo sędziów, których nie uznaje prezes Trybunału. Decyzja, jak przekazała instytucja, jest natychmiastowa i wiążąca dla wszystkich organów państwa. A maturzyści zakończyli już obowiązkowe egzaminy pisemne na poziomie podstawowym. Nasz reporter pytał o to, jak poradzili sobie wczoraj z językiem angielskim.
9: Wrażenie, że trochę zmienili schemat w porównaniu do poprzednich matur, ale było bardzo prosto ogólnie.
10: Bardzo łatwe, naprawdę, szybciutko i łatwo. Z 90 parę na luzie, myślę.
6: A tegoroczne egzaminy potrwają do 30 maja. Wyniki maturzyści poznają 8 lipca.
0: SK Szczecin. News.
5: Mateusz Tomaszewicz. Zaczynamy od informacji dla uczniów, którzy wybierają się do szkoły ponadpodstawowej. Już dziś w Szczecinie rozpocznie się rekrutacja, a nabór będzie prowadzony elektronicznie.
11: Na stronie systemu naboru uczniowie znajdą pełną ofertę szkół, szczegółowe zasady oraz harmonogram rekrutacji.
5: Mówi Marta Kufel ze szczecińskiego magistratu. Uczniowie będą mogli złożyć wnioski do 3 wybranych szkół. Wolontariusze potrzebni od zaraz. Dodatkowych rąk do pracy w paśmie nadmorskim poszukuje Centrum Wolontariatu ze Świnoujścia. Chodzi przede wszystkim o pomoc przy lokalnych wydarzeniach.
0: Jankes, i Wiktor.
12: W Radiu SK.
13: 6 rano, czwartek, dzień dobry.
14: Dzisiaj dzień dobry wszystkim.
13: Dzień dobry. Dzień hasła.
14: Proszę pana. No.
13: Jakie pan ma hasło?
14: O Jezu!
13: No ja podobne. Z samego rana mam tak zawsze. Dzień dobry, witamy.
14: To dajcie nam znać, jakie jest wasze słowo, hasło na ten czwarteczek 7 maja.
13: Marcin Procki cały czas z nami. Marcinku, to jakieś hasło? Coś?
15: Aha, nie złapiesz mnie na tym. Nie.
13: Ja mam hasło, no? Masło.
14: A może tak?
16: O Boże Wszechmogąco, Matko Jedyno!
17: Skąd?

0: 8 po 6. Dzień dobry, Polsko!
1: Dzień dobry, witamy oczywiście, cieszymy się, że z nami jesteście od samego rana. Dzisiaj po studiu, no nie ma Kamy, za to biega. No właśnie, nie ma Kamy, za to jest piesek.
0: Chudy!
1: Kto jest chudy?
0: Chudy!
1: Chudy piesek, czyli piesek, który został, mieszkał niedawno jeszcze w schronisku. Ale po co mieszkać w schronisku, jak można mieszkać w radiu? O.
0: Wiem, że tego nie widać, ale
1: naprawdę
0: właśnie...
1: jest wspaniały.
0: Właśnie jest przy mikrofonie.
1: Jej, chudy jestem. Ale wy, ty jesteście bardzo podobni do siebie.
0: Naprawdę, bo ja jestem jego ojcem. Ja go urodziłem. Tak.
1: To jest, jest taka teoria. Bierzesz kasę? Zgłaszałeś to gdzieś?
0: Jeszcze nie.
1: No, no to zgłoś. Zobaczymy co na to.
0: Hasło na dzisiaj z mojej strony to pies.
1: Piesek rzeczywiście mój już też był na siusiu, czyli tylko S zaliczone, K jeszcze nie.
0: No właśnie, trzeba poznać Jimmy'ego z chudym. No, niech oni w końcu razem się tego, no.
2: Może pojadą na żużel.
0: A może stworzą parę? Jest 2026 rok, słuchaj, każdy może być kim chce.
1: To prawda, w parach mogą jeździć na żużlu.
0: Jakie jest wasze hasło na dzisiaj? Halo, dzień dobry.
3: Nie chcę mi szef.
0: Okej.
1: To ładne i na pewno. Jeśli szef słyszał, szef, gdzie pan pracuje, no to wie, że będzie moc, energia.
0: Przypominam jeszcze kultowe, niepowtarzalne, ponadczasowe.
4: Proszę odgrać hasło. Okoń.
5: Jankes. Jankes. I Wiktor.
1: Czekamy na wasze hasło. Hasło na dziś. Dzisiaj jest 7 dzień maja.

0: Przyszła Jadzia.
1: 18 po 6.
2: Dzień dobry, poranny. Prasowanie.
1: Dzień dobry, Jadziu. Oglądałeś wczoraj Ligę Mistrzów?
2: Nie.
1: Ja też nie oglądałem Ligi Mistrzów, bo żal mi było 69
3: złotych. Kolejny pakiet wykupić. Aż mam tych pakietów, muszę sobie jakoś zrobić taki resume tego wszystkiego, bo się gubię.
1: Patrzę, jak mi ściąga z konta, mówię, a ja mam taką subskrypcję, a okej, to muszę anulować i nie anuluję.
3: No dobra, przeglądamy prasę, prasujemy oczywiście to, co najważniejsze z samego rana. No i nasza ekspertka Jadzia.
1: Małgosia Rozenek, słuchajcie, wspomina pierwsze swoje małżeństwo, bo kilka ich miała, i porównuje je do naleśnika.
3: Ojej.
1: Tak, ona mówi, że pierwsze małżeństwo jest jak naleśnik, że tak go robisz, ale ono nie wychodzi i potem dopiero wychodzi następne.
3: Jadziu, ty wiesz, jak to jest od naleśnika?
2: Mąż musi być jak pieróg.
1: To znaczy, że jaki?
2: No. Nadziany.
3: Okej. Dobrze. No to co, lećmy dalej. Sonia Bohosiewicz, czyli siostra Mai Bohosiewicz, aktorka. Może tak w skrócie.
1: Siostra swojej siostry.
3: Kupiła kostium kąpielowy. No i co? No i załamała się. Powiedziała tak. Boczkami wychodzi mi biust. Czyli tak tutaj się zapięła i tutaj tak ktoś się tak z boczku. No właśnie.
1: Ja tak mam czasami pod t-shirtem też.
3: Widzisz te boczki? Jadziu, widzisz?
2: Widzę. Boczek na śniadanie to najlepsze, co może być.
4: Poranne prasowanie.
2: Ale ważne, żeby były też jaja. Jajka.

0: 25 minut po 6, my tu gramy wesoło, a poważne tematy za chwilę u Marcina Prockiego.
1: Marcin Hasło Procki, rzeczywiście, za chwilę pojawi się. Uwaga, drony latają takie.
2: Janka,

0: taka promocja.
1: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powróci.
3: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
1: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
3: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
1: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: Edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
1: Uwaga, uwaga! Nowy sklep z odzieżą używaną tekstylowo w Szczecinie zaprasza na wielkie otwarcie w piątek 15 maja. Wpadnij do nas na tanie ubieranie. Czekają promocje, rabaty i wyjątkowe okazje. Co tydzień nowa dostawa towaru. Sklep tekstylowo. Szczecin, ulica Mieszka I, 63/64. Tekstylowo. Tanio i modnie.
2: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
5: Dziś spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, więc warto też pamiętać o parasolkach. Na termometrach mamy aktualnie 7 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa, ciśnienie na stabilnym średnim poziomie. Kierowcy, wyuważajcie już przede wszystkim przy Wyszyńskiego oraz na energetyków.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
6: 6.30 na zegarach, to jest Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. Dwa obce drony wleciały na Łotwę i rozbiły się. Według relacji maszyny nadleciały z Rosji. Na miejscu pracują służby. Jeden z dronów uderzył w składy ropy przy granicy z Rosją. Według szacunków około 500 hektarów taki teren mógł objąć pożar w Puszczy Solskiej. Samoloty i śmigłowce do tej pory wykonały tam kilkaset zrzutów wody. Leśnicy przecinają las i ścinają drzewa, by ogień nie przenosił się po ich koronach.
7: SK Sport News.
6: Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów. Paryżanie w rewanżowym meczu z Bayernem zremisowali 1-1. Pierwsze spotkanie u siebie wygrali 5-4. Obronę zdobytego rok temu trofeum zagrają z Arsenalem Londyn, który we wtorek wyeliminował Atletico Madryt. Piąty mecz zdecyduje o siatkarskim mistrzostwie Polski. W czwartym spotkaniu finału Plus Ligi Aluron CMC Warta Zawierci wygrała 3-1 z Bogdanką Luk Lublin. Wiemy już, że brązowy medal trafił do Warszawy. PG Projekt rozbił Resowie 3-0 i walkę o trzecie miejsce wygrał 3-1.
8: Jankes,
9: Kama,
8: i Wiktor
9: w Radiu SK.
10: Wczorajny mecz w Bayernie.
11: Bayernie, to jest takie miasto, Bayern.
10: Bayern, Monachium. Dokładnie, przepraszam, odwrotnie. Pojawił się między innymi Bartek Zmarzlik, mistrz świata sześciokrotny.
11: Grał na boisku?
10: No miał wejść, no ale jakoś tam no, nie zdążyli go zgłosić. Ale serio, był, widziałem.
11: Hasło na czwartek, żużel.
10: Mhm.
11: Okazało, że z motocyklem nie może.
10: Właśnie.
12: Error. Error hasło nieprawidłowe.

0: i pięknie tańczymy samego rana w czwartek. No i co, 6:36 już teraz.
1: Czy ma pan skasowany bilecik do radia?
0: Jaki bilet, proszę pana? Co pan tutaj się będzie mnie czepiał?
1: Tutaj pojawiły się statystyki o rekordzistach, którzy jeżdżą na gapę.
0: Okej.
1: Okay. Warszawa jest dosyć mocnym kandydatem, bo tu mamy dłużnika, który ma 70 tysięcy już nabite. Brawo dla tego pana! Ale...
0: To już Liga Mistrzów prawdziwa.
1: No. On ma 125 mandatów wlepionych, w ogóle się nie przejmuje, jeździ dalej, ale jeszcze lepszy jest Kraków. Uwaga, tam dług jednego z pasażerów przekroczył 133 tysiące złotych.
0: No i dobrze, no niektórzy kolekcjonują znaczki, inni odsetki i wizyty komornika. No.
2: Jankes. Jankes. I Wiktor.
0: Ja ostatnio też przejechałem jeden przystanek tak na gapę.
1: Lubię ten sport, to są emocje.
3: Reklama.
4: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Bezpłatne technikum i branżowe szkoły Eurospec to przyszłość zgodna z Twoimi marzeniami. Zostań technikiem lotniskowych służb operacyjnych, reklamy, fotografii i multimediów, usług fryzjerskich, rachunkowości lub logistyki. Ucz się od najlepszych specjalistów w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych. Więcej na eurospec.edu.pl.
7: I po reklamie.

0: 14 minut zostało do 7, no Hany już by na tym zarapował. Happy birthday to you. Cezary.
1: Eska budzi w urodziny.
0: Dzień dobry, Czarku.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak tam urodzinowo ci czwartek mija od samego rana? Ty już jesteś obudzony i masz za sobą 18 telefonów z życzeniami, czy jesteśmy pierwsi?
2: No, jesteście pierwsi.
0: O, dobrze w takim razie. Uwaga, tu stoi tłum ludzi z tyłu. Patrz, posłuchaj, jak oni wiwatują na twoją cześć.
3: Ale gdzie idziesz?
0: Czarek, kto mógł nam powiedzieć o tym, że dzisiaj to dzisiaj?
2: Chyba jest jedna osoba.
0: No, i tą osobą jest?
2: Moja żona Klaudia.
0: Oczywiście, że to ona.
3: Brawo! Gratulujemy, masz nosa, rzeczywiście.
0: Tutaj napisała, chciałabym zgłosić mojego męża z okazji jego urodzin. Rocznik 88, czyli uwaga, klasyk, który z wiekiem tylko zyskuje na jakości.
3: Pochwal się, jaki masz przebieg? Jesteś?
2: Jeszcze raz.
0: I teraz zastanawiasz się.
3: Jaki masz przebieg?
0: No.
3: No auta przecież, no. Nie, że twój. No
0: przecież
3: co ty?
0: Jankes nie pyta, ile jeszcze masz miałeś koleżanek
4: tak,
0: przed żoną.
4: Właśnie.
0: No. Jakbyś miał sobie wpisać coś w kategorii przebieg, to co byś tam napisał?
3: Niebity.
2: Nie mam pojęcia.
3: No dobra, i bardzo dobrze, i cieszymy się bardzo. Niemiec płakał, jak sprzedawał tak. Te sprawy.
0: Wiemy też o tobie, że jesteś, uwaga, bohaterem domu, złotą rączką i, uwaga, mistrzem przytulania.
2: No to miło słyszeć.
3: Ale jesteś bardzo i też oszczędny. Przede wszystkim w słowa. Słuchaj, mamy dla ciebie prezenciochy.
0: To jest zniżka na zakupy. Dodatkowe 100 zł od nas.
2: O, super, dzięki.
3: Proszę. Kochamy cię. Jaki plan na dzisiaj?
2: Chyba nie mam żadnych na dzisiaj planów jakichś specjalnych. Bardziej może coś na weekend. Albo jakieś wyjście, spotkanie ze znajomymi. Nie wiem, już nie planowałem tak naprawdę.
3: No i super, no i bardzo dobrze. Wszystkiego wspaniałego od nas dla ciebie. Niech to będzie cudowny dzień. No i co, jeszcze raz dużo zdrowia i jeszcze raz pieniędzy.
0: I pamiętaj, jak spotkasz dzisiaj swoją żonkę, to zrób to, co robisz najlepiej, czyli przytul ją mocno.
2: No to oczywiście, to na pewno.
0: Podsiadło nowy się przytula do anteny.
3: Jest wspaniały. Oj, jest wspaniały.

0: Ale pięknie gra o poranku Dua Lipa. Za chwilę siódma i za chwilę spotkanie z Marcinem Prockim.
1: Marcin Procki przyjdzie, no i będziemy sprawdzać stopy, proszę Państwa.
0: Tak jest, stopy procentowe. A zapytaj się mnie, ile będzie wynosiła inflacja?
1: A właśnie, że się nie zapytam.
0: A zapytaj.
1: Ile będzie wynosiła inflacja?
2: Inflacja zejdzie w przyszłym roku do poziomu gdzieś tam 6-9 powiedzmy, a wzrost będzie 2, ponad 2. Może 1,5, no. Zależy, czy tarcza będzie, czy nie będzie tarczy. Jak nie będzie tarczy, no to będzie 12, prawda, tam w przyszłym roku. Jak będzie tarcza, będzie 9, a na koniec roku 6.
1: Niepotrzebnie zapytałem.
0: Ach, kochany pan Jastrząb.
3: Reklama.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express. Yeah, more

0: po w mojej Biedronce.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
9: Program sponsoruje deweloper Horizon, inwestor osiedla Królewicza Park.
10: Ruch na ulicach Szczecina nieco większy. Zwalniamy trasę między innymi na Krasińskiego i na Niemierzyńskiej. Uważajcie w rejonie Jana Skolna. Noga z gazu też na Gdańskiej. Termometry pokazują aktualnie 7 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna nieco niższa. Pomimo tych chmur w Szczecinie już dziś padać nie powinno.
9: Program sponsoruje deweloper Horizon, inwestor osiedla Królewicza Park przy szczecińskim akwaparku www.horizon.szczecin.pl.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
11: Jest 7, zaczynamy newsy w SC. Marcin Procki, zapraszam. Jeden z dronów, które wleciały nad ranem na terytorium Łotwy, uderzył w magazyn paliw. Bezzałogowce wleciały od strony Rosji i rozbiły się z pożarem. W tym miejscu walczą strażacy, a reporterski Mateusz Chłyston otwiera SK News o 7. Mateuszu, co udało ci się ustalić?
12: Drony wleciały na teren trzech łotewskich powiatów przy granicach z Rosją i Białorusią. Ich mieszkańców w nocy obudziły alarmy i powiadomienia, by pozostać w domach i nie otwierać okien. Służby na razie nie podają żadnych szczegółów. Możemy potwierdzić, że odnaleziono miejsce katastrofy drona. Na razie nie chcemy spekulować na temat liczb. Powiedział Tutin Smaris, przedstawiciel armii na antenie łotewskiego radia. Jak przed chwilą poinformowało tamtejsze wojsko, służby odnalazły na razie szczątki dwóch bezzałogowców.
11: Znów do akcji wkroczą Black Hawki. Wznawiane są działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów gaśniczych na terenie Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy niemal 500 strażaków. Gasili pożar przez całą noc, a żywioł objął w sumie 500 hektarów, mówi rzecznik Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie Tomasz Stachyra.
13: Działamy nawet na tych terenach, które się już spaliły, zabezpieczając przed ponownym rozpaleniem.
11: I na razie nie ma decyzji o ewakuacji pobliskiego Józefowa, a mieszkańcy z niepokojem patrzą na sytuację.
14: Tu się boję o te budynki, bo tu mam te budynki drewniane wszystko.
15: Ja tutaj mam dwa zakłady drzewem związane.
16: Wszędzie jest pełno dymu, jest siwo. Pierwszy raz w ogóle widzimy taką sytuację tutaj w naszym regionie.
11: A dobra wiadomość jest taka, że na Lubelszczyźnie pojawiają się chmury i jest szansa na deszcz. A stopy procentowe bez zmian na dotychczasowym poziomie utrzymała je Rada Polityki Pieniężnej. Przez wojnę na Bliskim Wschodzie, wzrosty cen ropy i ryzyko skoku inflacji ekonomiści prognozują, że
17: w ciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp.
11: Mówi analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski. W tym roku stopy były obniżone raz w marcu.
18: SK Szczecin. News.
10: Mateusz Tomaszewicz, oddział hematologii Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie zyskał nowoczesny sprzęt o wartości 300 tysięcy złotych. To dzięki wsparciu Fundacji DKMS.
19: To jest 21 pomp infuzyjnych, 13 kardiomonitorów i kupiliśmy jeszcze przenośny aparat ultrasonograficzny.
10: Mówi Katarzyna Żybul, lekarka kierująca oddziałem hematologii. Dziś od godziny 12 ZUT zaprasza na kremówki. Wystarczy pojawić się w Alei Jana Pawła II 42 i powiedzieć tajne hasło, jakim jest ZUT. To okazja, aby spędzić czas ze znajomymi.
11: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Mamy czwartek, 7 dzień maja i 3 minutki po godzinie 7.
0: No i zastanawiamy się, czy jest jakieś słowo, jakieś hasło, które mogłoby zdefiniować ten wasz czwartek. Masz jakieś takie hasełko?
11: Słuchacz, mam takie hasło. Słuchacz.
0: Słuchacz?
11: Słuchacz.
0: Słuchacz.
11: Słuchacz. Słuchacz.
0: Dzień dobry, jestem słuchacz.
11: Proszę bardzo. Nic nowego, mam jeszcze drugie hasło. Żużel.
0: O.
11: To już było, prawda? No, ale tęsknię za weekendem, za chwilę będą jeździć znowu.
0: Ja mam hasło wszystkich tych, którzy są jakoś tak lekko niezadowoleni z tego poranka. To hasło to degrengolada.
11: O.

0: The Greatest. To o was, ludzie, o poranku, 8 minut po siódmej.
1: No dobrze, przelatujemy przez godzinę siódmą, czwartek, siódmy dzień maja. Tutaj czytamy, wynajdujemy z sieci na platformie, gdzie można kupować gry komputerowe. No jest takie miejsce. Słuchajcie, pojawiła się gra. Gra na komputerek oczywiście. To jest gra, gdzie no, chodzi o ksew. Gramy w ksew, tak zwany.
2: Symulator życia.
1: Symulator życia, wystawiania faktur, działania. To jest naprawdę niesamowita gra, właśnie o nazwie ksew. Ma być właśnie takim symulatorem wystawiania faktur. Wszyscy są pod wielkim wrażeniem, jak to działa. Bardzo jest realistyczna.
2: Ja lubię, jak gry są realistyczne, dlatego mam nadzieję, że po 15 minutach grania zadzwoni do mnie prawdziwy urząd skarbowy z prośbą o wyjaśnienie.
3: I Wiktor.
0: I Wiktor.
1: Ja w to gram, czy zresztą też na co dzień. No, na razie przegrywam, tak według mnie. No, nie wszystko działa, ale no zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy.
4: Będę grał w grę Tomb Raider.

0: żeby ktoś kiedyś, tak jak Bledka, śpiewał do mnie: lubię twój wzrok, tiruriru. No.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: No, jakby się dopowiedzieć, no.
0: Pozdrawiamy Oleczkę moją.
2: I wszystkich szczęśliwie zakochanych.
0: Niech się uda, oczywiście. Zapraszamy na siódmy wygrywa. Siedem pytań. Kto odpowie na siódme pytanie, ten zgarnie nasze nagrody. Czekają, czekają grzecznie, a my czekamy na was grzecznie.
2: Mamy zestaw wiosennych obfitości, czyli nasze gadżety sygnowane, logo, eski, więc halo, halo, dzień dobry. Kto przy telefonie?
3: Halo, halo, cześć.
2: Dzień dobry. Jakbyś tak trochę bliżej co słuchawkę dał sobie do buzi, do ucha.
3: Jasno, oczywiście.
0: O, pierwsze. Teraz no i lećmy oczywiście. Siódmy wygrywa, dajemy, no.
2: Uwaga, matura z biologii, już jutro. To teraz małe przypomnienie. Uwaga, kozaczek, pantofelek czy sandałek? Który z nich to jest pierwotniak należący do typu orzęsków?
0: Ojejku,
3: pantofelek.
2: No pewnie, że tak.
0: Brawo, brawo, jedziemy dalej.
2: Właściwie jedna z niewielu rzeczy, którą w ogóle kojarzę z biologii. Pytanie numer...
3: Ja też.
0: Drugie. Dwójeczka, lećmy dalej.
2: Ja, czyli Wiktor, przyszedłem dzisiaj z psem do studia.
0: Jest pies.
2: Tak jest, jest chudy,
0: jest
2: z nami.
0: Jest Wiktor.
2: I teraz uwaga, co się stanie, kiedy chłopaki z techniki radiowej się o tym dowiedzą? Właśnie się dowiedzieli.
3: Wyłączył mikrofon.
2: Zaliczamy.
0: Trzecie. Po co robi się balejarz?
3: Żeby pokolorować włosy.
2: Dobrze.
0: Taki pasemka, rzeczywiście.
2: A teraz balejarz robi się w Radiu Z. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Kamil Balejarz. Lecimy dalej, teraz twóreczka.
2: Sezon weselny, słuchaj, wchodzi właśnie w decydującą fazę, więc wymień trzy rzeczy, których nie może zabraknąć na tradycyjnym polskim weselu.
3: Wujaszka, dobrego jedzenia i świetnej muzyki.
2: Dokładnie, wszystko się zgadza.
4: A teraz idziemy na jednego.
2: Aha. A teraz będziemy wodę
0: kawę
2: pić.
0: No
2: właśnie.
0: Lećmy dalej, piąteczka.
2: Piąte.
0: Pod koniec maja zabieramy was na odlot ściśle tajny, naszą wyjątkową akcję. Zgłoszenia tylko w aplikacji. Ale pytanie jest takie: gdzie byliśmy podczas pierwszego odlotu ściśle tajnego?
3: Na Cyprze.
2: Kurde, dobry. Dobry. Naprawdę, gość idzie jak burza.
3: Ale to zrobił.
2: No to trzyma, uwaga, to w takim promocja. Razie. Pytanie otwarte. Czym zajmował się Gal Anonim?
3: Ojej, był filozofem.
0: Ale było blisko. No,
2: każdy z nas jest trochę filozofem, ale on akurat był kronikarzem.
3: No prawie. Dzięki ślicznie.
0: Słuchaj, no musisz przeprosić siebie. Przeproś siebie,
2: ale...
3: No, przepraszam, gratuluję następcy.
2: I pamiętaj, będziesz na zawsze w naszych sercach.
3: Do zobaczenia.
0: Pa. Lećmy dalej. I uwaga, uwaga, uwaga. Kto z nami? Dzień dobry, tu Eska. Halo.
5: Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jak masz na imię, piękna niewiasto?
5: Dorota.
2: Dorotka.
0: A siódme. Uwaga, dzisiaj mamy dzień hasła. Kto jest autorem hasła pod tytułem Rób ta, co chce ta?
5: Jerzy Owsiak.
2: Brawo, wszystko się zgadza. Wygrywaj ta, co chce ta, bierz ta gadżety, jakie chce ta. Dorota,
6: Dorota, Dorota, Dorota, Dorota.
0: Gratulujemy.
5: Dziękuję bardzo.

0: Oskar Cymes w Radiu SK, 25 minut po godzinie 7. Niektórzy się budzą. Tomek napisał do nas, czy widzieliśmy wczorajszy półfinał Ligi Mistrzów.
1: Nie widzieliśmy, bo nie płacimy dodatkowych abonamentów.
0: Ja zapłaciłem i że... No, jakoś tak bez fajerwerków, no. Mecz się zaczął dopiero w 93 minucie.
1: Ustalmy, że finał Ligi Mistrzów już był ostatnio.
0: No właśnie,
1: wtedy,
0: w Paryżu.
1: Kiedy, no właśnie.
0: Było 5-4. No dobra, do finału trafiły PSG. Trafili PSG. PSG, czyli Paryż, gra z Londynem, z Arsenalem
1: ale
0: 30 maja.
1: Zaraz. No nie zabieraj chleba Marcinowi Prockiemu.
0: Aha, że już
1: on o tym powie.
0: Już nie powiedziałem, jaki był wynik.
1: No. Nie mów nic o Lidze Mistrzów teraz.
0: Nie mówię. Janko.

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1497. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
9: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
10: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
9: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
11: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
13: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.

0: Ostatnia reklama.
1: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
5: Dojazdy do pracy w Szczecinie trwają w najlepsze. Uważamy na Mickiewicza i na Trauguta. Noga z gazu na Arkońskiej, na Wszystkich Świętych. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 13 kresek. Dzisiaj w Szczecinie, jak mówią nasi radiowi synoptycy, padać nie powinno. Ciśnienie w Szczecinie cały czas rośnie.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
6: 7.30, to jest Kanios, Marcin Procki. Zapraszam. Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się bezzałogowiec. Uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym przy granicy z Rosją. Na miejscu pracują służby, które szukają szczątków maszyn. Wycieczkowiec, na którym stwierdzono hantawirusa, płynie w kierunku Wysp Kanaryjskich. Ma tam dotrzeć w najbliższych dniach, a ewakuacja pasażerów ma rozpocząć się w poniedziałek. Później będzie czekała ich kwarantanna. Na pokładzie przebywa około 150 osób, które są izolowane w swoich kajutach.
7: Sport News.
6: PSG Arsenal, tak będzie wyglądał finał piłkarski Ligi Mistrzów. Paryżanie awansowali do niego po wczorajszym spotkaniu z Bayernem. W Monachium padł remis 1-1, a o awansie zdecydowała jednobramkowa zaliczka z pierwszego meczu. Finał zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie. Nieudany start polskich tenisistów w Rzymie. Hubert Hurkacz z turniejem ATP pożegnał się już w pierwszej rundzie. Polak po trzysetowym meczu przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem. Porażki już w pierwszych meczach poniosły też Magdalena Fręch i Magdalena.
8: No dobra, 7.30, w pół do 8 tutaj SK, w czwartek 7 maja.
9: Każdy wstaje w swoim tempie i każdy ma jakieś hasło na ustach, jeżeli chodzi o czwartek. Halo!
10: Hasło na dzisiejszy czwarteczek to kawy, kawy, kawy. Dajcie kawy.
9: Uła, dobranoc.
8: Dobrze. No, słuchacz chyba wczoraj oglądał Ligę Mistrzów.
9: Dajcie nam znać, jakie jest wasze hasło na czwartek.
11: Podaj hasło, podaj hasło.

0: Już 8:23.
1: Ty, ja patrzę na ciebie i ty nie jesteś sobą.
0: O nie! Jest Jankes! Tak jest. Rozumiem, że pojawiłem się po raz kolejny w wersji mi nieznanej na naszym Instagramie radiowym. Pokaż.
1: Jankes ma blokadę rodzicielską na Instagrama. Nie może wchodzić, nie może oglądać, za to wy musicie, bo u nas na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa na kogoś, na coś, na jakąś postać, a może na przedmiot. Jeszcze nic nie wiadomo. Wejdźcie, zobaczcie to zdjęcie, a potem nagrajcie na naszym Messengerze podpowiedzi, tak żeby Jankesa skołować i
0: dobrze
1: tam podprowadzić. Świetnie wygląda.
2: Ale ostatnio był karpiem, także...
1: Ja byłem karpiem ostatnio, jak cię nie było, no.
0: I zgadłeś?
1: Zgadłem, ale już na samej końcóweczce.
0: Ledwo.
1: Tak, tam
0: no,
1: była
0: ty
1: taka...
0: mi na takiego karpie wyglądasz trochę, no.
1: Podpowiedź ze świętami.
0: No dobra, okej, czyli kim ja jestem? Proszę o fajne podpowiedzi. Już mogę pytać?
1: Tak.
0: Kółko czy trójkącik? Na dzień dobry.
1: Nie mogę ci tego powiedzieć.
0: No to jak to? No przecież już, no...
1: No ale jak miałbym cię przypisać w którąś stronę, to raczej do trójkącika.
0: Trójkącik, czyli mężczyzna.
1: Mm-hmm.
0: Czy jestem człowiekiem?
1: Nie wymagasz za dużo?
2: A trójkącik to na pewno mężczyzna?
0: No trójkącik to mężczyzna, tak.
1: Ja wchodzę do trójkącików zawsze.
0: Ja kiedyś trafiłem w kółeczko.
1: No dobrze.
0: Czyli wiem, że za dużo nie wiem.
1: No.
0: Jestem prawdziwą postacią, która tak sobie żyje. Jestem mężczyzną, tak? A do końca nie wiadomo. No powiedz coś, podpowiedz, no może już słuchacze dzwonią, czy może dzwonić o...
2: Nagrywają.
0: 664-402-302, może zadzwonić
1: ci na żywo za
0: bardzo
1: powie,
0: tak?
1: Jesteś...
0: Ja bym zaryzykował, zadzwońcie, podpowiedzcie.
1: Jesteś głupim głupkiem.
0: Jak to?
1: Normalnie, no. Głupi głupek, to jest moja podpowiedź dla ciebie.
0: Czy jestem politykiem?
1: Nie, absolutnie nie. Zdjęcie na Instagramie, a wasze podpowiedzi w formie nagrań audio zostawiajcie na Messengerze.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1199 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
4: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, Jarmark Rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W sobotę i niedzielę o 14:00 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
5: Jak promocje to zespołem Szczecin. Zespołem w ekscytującej cenie. Kawa mielona MK Cafe Premium 250 gramów 16,99. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 15,19. Zespołem w ekscytującej cenie. Kawa mielona MK Cafe Premium 250 gramów 16,99. Jak promocje to zespołem Szczecin.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon. Aż 300 zł za każde wydane 2000. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
8: Hej Ikea! Super znów cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: I po reklamie.

0: Katy Perry, I Kissed a Girl. Polecam, to fajna sprawa.
1: Cudowna jest Katy za każdym razem oczywiście. No, prawie tak dobra jest jak nasz cudowny, fantastyczny Nosel, który za chwilę dołączy.
0: Kissed Nosel. Ciekawe, kto by chciał po takim wkręcie się z nim pocałować. Dzisiaj będziemy dofinansowywali łazienkę.
1: Dzwońmy.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo.
5: Dzień dobry, czy ja dodzwoniłem się do pani Renaty z dofinansowania łazienkowego, to pani?
4: Tak, tak.
5: Michajster Wioleta, proszę pani, ja tutaj obliczam pani dofinansowanie i teraz tak, jako że to będzie ubezpieczone dofinansowanie, pani mi powiesz, co będzie z defektów u pani, bo to muszę wpisać.
4: Ojejku, teraz mieszka w domu.
5: Bo kto będzie robił pani tę łazienkę?
4: Znaczy muszę znać takiego pana, bo w tamtym roku co ja składałam, ale się nie złapałam na to.
5: Tak.
4: I miał mi robić taki pan.
5: Aha, czyli nikt od nas.
4: Co mi będzie robił, nie?
5: Czyli nikt od nas. Proszę pani, dobrze. Jaki defekt by pani chciała? Zapytam jeszcze inaczej. Tam będzie dofinansowana muszla klozetowa, czy tylko, proszę pani,
4: tak,
5: coś innego?
4: Tak, muszla.
5: Może zróbmy tak.
4: Będzie
5: najprościej.
4: Tak.
5: Ja bym posugerowała dwukrotne zapchanie muszli klozetowej na etapie wyjściowym i to bym miała, proszę pani, z ubezpieczenia jeszcze na to dofinansowanie do tego.
4: Jak? Jeszcze raz, bo nie zrozumiałam.
5: Zapchana muszla klozetowa, proszę pani, przy wyjściu odpływowym.
4: Aha, to bym musiała tak napisać, tak?
5: Nie, tak trzeba zrobić, proszę pani, żeby ta osoba, którą pani będzie montować, żeby pamiętała o tym, bo inaczej, proszę pani, przy kontroli cofną dofinansowanie.
4: Bo nie bardzo to rozumiem, o co tu chodzi, ta muszla klozetowa zapchana?
5: Trzeba, żeby ta muszla była proszę pani, zatkana, ponieważ dostanie pani wtedy zwrot z ubezpieczenia. I jak ja będę na kontroli, to dokonam drugiego zapchania muszli klozetowej i wtedy dostanie pani już w całości dofinansowanie na to.
4: To ja mam jakiś termin, czy jak to wygląda?
5: Jak pani już zacznie remont, to przydałoby się, żeby w pierwszym tygodniu już była muszla klozetowa zapchana i ja wtedy dam, proszę pani, wniosek o ubezpieczenia, żeby nową muszlę pani dać.
4: No, żeby umówić się z panią, jak będzie ta pierwsza muszla zatkana pierwszy raz.
5: Tak.
4: Żeby pani przyszła na kontrol i żeby to ubezpieczenie z dofinansowania.
5: No, chyba że poprosi pani o zapchanie Justyny.
6: Przepraszam, zostałam skręcona w Radio SK.
4: No mówię, no coś mi tu nie pasuje, muszla klozetowa zapchana.
6: Nie, że już nie mogę.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
1: Ja w weekend byłem nad morzem i były tam takie muszle.
0: Były?
1: Mm.
0: I brzmiały tak jak klozet?

0: jest Jankex.
1: Dzisiaj czwartek, za kwadrans piątek, nie wiem kim jestem. Za to wy wiecie, wchodząc, odwiedzając naszego Instagrama.
2: Tak jest, tam już zdjęcie od kilkunastu minut, więc podpowiedzi się posypało. Naprawdę jest już cały worek fajnych takich podprowadzajek.
1: Daj konkrety, no, żebym od razu po pierwszej podpowiedzi odgadł.
2: Proszę bardzo.
3: Oj, Janka, muszę ci powiedzieć, że jesteś tak wkurzający, ale to tak wkurzający, że bardzo, ale to bardzo ciężko z tobą wytrzymać w towarzystwie.
1: O! No, czy jestem bąkiem?
2: Nie.
1: Pomyślałem sobie, jak pojawia się bąk, to ciężko mi sobie wytrzymać.
2: O, myśl, kombinuj.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
22: Program sponsoruje deweloper Horizon, inwestor osiedla Królewicza Park.
23: Przejazd przez Szczecin nie należy do łatwych zadań. Kierowcy muszą uważać na 26 kwietnia i na Santockiej. Zwalniamy na Kusłońcu i na Okulickiego. Noga z gazu na Mieszka Pierwszego w kierunku Alei Piastów. Na termometrach 7 kresek. Dziś padać nie powinno, przynajmniej tak mówią nasi radiowi synoptycy. Ciśnienie rośnie.
22: Program sponsoruje deweloper Horizon, inwestor osiedla Królewicza Park przy szczecińskim akwaparku www.horizon.szczecin.pl.
21: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
24: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zagrożenie w przestrzeni powietrznej Łotwy zostało zażegnane, poinformowało przed chwilą tamtejsze wojsko. A to po tym, jak na Łotwie rozbiły się dwa drony, które wleciały z Rosji. Podjęto decyzję o wzmocnieniu sił obrony przeciwlotniczej przy granicach z Rosją i Białorusią, mówi minister obrony Łotwy Andris Spruc. Jadę właśnie do Rzeszycy, bo sytuacja jest tam naprawdę skomplikowana. Po raz kolejny widzimy, że agresja Rosji na Ukrainę ma konsekwencje także w krajach ościennych, także także na Łotwie. Ukraina ma pełne prawo do obrony, a także do ataków na legalne cele na terytorium Rosji. A tamtejsze dowództwo zaznaczyło, że dopóki trwa rosyjska agresja na Ukrainę, powtórzenie się takich incydentów wciąż jest możliwe. Prezydent ze swoim projektem ustawy o kryptoaktywach, ten trafił już do Sejmu, szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki przekonuje.
0: Ten projekt jest w istocie w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym i to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta. Zresztą ona jest wyciągnięta nie po raz pierwszy, jeżeli chodzi o rynek kryptoaktywów.
24: Na projekt skupia się na ochronie konsumentów i inwestorów, nadzorze państwa nad rynkiem kryptoaktywów i zabezpieczeniu praw przedsiębiorców. W 3 dni około 40 unieważnionych matur, tylko wczoraj kilkanaście. Maturę unieważniono osobom, które wniosły na salę telefony lub smartwatche. Dlatego dyrektor CKE Robert Zakrzewski przypomina:
3: samo wniesienie powoduje unieważnienie egzaminu, nawet jeszcze nie korzystanie.
24: A osoby, których maturę unieważniono, będą mogły do niej podejść za rok.
17: SK Szczecin News.
23: Mateusz Tomaszewicz, we wrześniu ekopatron Straży Miejskiej powinien zacząć swoją działalność. Grupa przejdzie specjalne szkolenia i otrzyma określone zadania.
18: Dbałość o czystość powietrza, o ekologię, dzikie wysypiska, wylewanie na przykład szamp do akwenów, zwierzęta.
23: Mówi Joanna Wojtak ze Straży Miejskiej w Szczecinie. Ekopatron otrzyma m.in. elektryczne samochody. Ralf Pedersen dołączył do sztabu szkoleniowego Pogoni Szczecin. Duńczyk będzie asystentem pierwszego trenera Tomasa Tomasberga.
2: Jankes cały czas kombinuje, wchodzić na Instagrama nie może, bo tam jego przerobione zdjęcie można, i wszyscy się zastanawiają, kim jest Jankes. Najbardziej zastanawia się sam zainteresowany.
20: Jak powiedzieliście mi przed kilkoma chwilami, no za bardzo w towarzystwie nie potrafię się odnaleźć.
2: Od razu mogę cię naprowadzić już, że nie jesteś człowiekiem. Wiesz, masz to w promocji ode mnie.
20: Czyli byłem blisko, w sensie mówiąc, bąk. Mm-hmm.
2: A teraz kolejna podpowiedź od słuchaczy.
20: Proszę.
25: Jankes, zostaw tego żołędzia w spokoju.
2: Czy ja latam po drzewach? Być może.

0: 10 minut po 8, HSK o poranku, raz jeszcze dzień dobry.
1: To było Kamie, Kama na występach zagranicznych, ale obiecała wrócić. No dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, tutaj SK.
0: Zapraszam cię teraz do załatwienia sprawy w urzędomacie. Słuchaj, są już na wszystko maty, są robakomaty, są nawet pod cmentarzami zniczomaty.
1: Są tortomaty, kwiatomaty, jest wszystko.
0: To 6 maja w Elblągu, słuchaj, mają urzędomat.
1: Urzędomat?
0: Tak.
1: I co tam się dzieje w tym urzędomacie? Co można załatwić?
0: Można na przykład odebrać sobie dowód rejestracyjny, nie musisz już zaprzątać głowy pani urzędniczce. No jakieś takie podstawowe historie, które polegają na tym, że coś zostawiasz, coś odbierasz, coś wkładasz, coś wyjmujesz, to jest wszystko w urzędomacie.
1: Tak sobie pomyślałem, jakie są największe zalety takiego urzędomatu? Co tam może być, no?
0: Nie pije kawy.
1: Okej.
0: Okay. Nie gra w pasjansa.
1: Ja tego nie mówię.
0: I nie maluje paznokci. Jankes. Jankes.
1: I Wiktor. Żeby nie było, ja kocham urzędy skarbowe najbardziej.

0: DSK 16 po 8.
1: Kim jest Jankeks?
2: Słuchaj, krótka piłka, wiesz czy nie wiesz?
0: No jeszcze nie wiem, ale, ale
2: no
0: mam nosa.
2: Przegrałeś.
0: Ale czekaj, no spokojnie, przecież mam 3 próby, żeby strzelić.
2: Tak jest.
0: Zresztą macie na pewno jakiś zestaw podpowiedzi, ale ten strzał z tym żołędziem, że ja lubię żołędzie, tak?
2: Tak to brzmiało.
3: Jankes, jesteś jedyny w swoim rodzaju i do tego ostatni w tym sezonie.
2: A
0: to tego jeszcze...
2: Tego jeszcze nie było.
0: Ostatni w tym sezonie?
2: Mhm. Pamiętaj, nie jesteś człowiekiem. To jest najważniejsze. To jest w ogóle już...
0: Dobrze, jestem zwierzątkiem. Czy jestem zwierzęciem kopytnym? Czy mam kopyta?
2: Nie, nie masz.
0: Nie jestem dzikiem?
2: Nie jesteś dzikiem, nie. To jest twoja pierwsza zmarnowana szansa z trzech.
0: Kurde, no to teraz ładnie mnie tutaj dowaliliście. No
2: słuchaj,
0: dobra, no.
2: Słuchaj podpowiedzi.
4: Jankes, jeden z twoich przyjaciół powiedział, że jesteś takim lepkim czymś łączącym waszą ekipę.
2: O. Mhm. Czyli masz znajomych. No.
0: Mam znajomych.
2: Tak, pojawiacie się w grupie razem.
0: Mm-hmm.
5: Jankes, słuchaj, wyśpisz się wszędzie, w każdej pozycji i na każdym kamieniu.
2: O, to też jest dosyć fajna podpowiedź. Oraz, że...
6: Okay. Janki, smutna prawda jest taka, że rodzina porzuciła cię dwa razy, a za drugim razem zostawiła cię pod opieką babcie.
0: Jezusiu. Ale czekajcie, bo czy ja jestem postacią z jakiegoś filmu albo bajki?
2: No.
0: Masz jeszcze jakąś podpowiedź?
2: No,
0: mam nosa. Mam nosa takiego długiego nosa.
7: Jankes, dobrze znasz się z wujkiem Czarkiem.
2: O.
0: Tak, ale ten żołędź, tak, żołędzie, no to tam przecież najbardziej występowały. No gdzieś tutaj myślałem po pierwsze o wiewiórce.
2: No.
0: Po drugie o dziku.
2: No.
0: Dzik, ale nie ma tych kopytek.
2: No.
0: Znam się z Cezarym Pazurą.
2: No, widzę, że chyba wiesz.
8: Czekaj, no nie wie jeszcze.
0: Nie, no, a jeszcze masz jedną podpowiedź, tak żebym się doupewnił?
9: Janki, boję się twoich ostrych pazurów.
2: Oraz?
0: Wiem.
3: Jankes, lubisz oposy.
2: O.
0: Tylko teraz tak, dlaczego w ogóle ja się jestem tą postacią? Bo rozumiem, że...
2: Podobieństwo na twarzy macie wypisane.
0: Ale trochę rzeczywiście coś w tym jest. Niektórzy mi o tym już mówili nieraz.
2: Podobny sposób rozumowania.
0: Bo ja też mam tak delikatnie cofniętą troszkę brodę.
2: Też. I w ogóle jesteś tak samo elokwentny jak ta postać.
0: Jak Cezary Pazura. No dobra. Czy ja mam coś wspólnego z epoką lodowcową?
2: Masz.
0: Czy ja jestem Sidem?
2: Tak! Yes! Jesteś Sidem!
0: Żołędzie. Ale tak. Żołędzie to była naprawdę... To była piękna podpowiedź. Za nią bardzo mocno dziękuję. I
2: zobacz, jak wyglądasz.
0: Nie! Ładny to!
2: I te oczy z boku.
0: Ale zobaczcie. I te łóżka!
2: Wszystko
0: słuchajcie, to
2: zgadza.
0: Jest jedno z moich ulubionych
2: przeróbek.
0: Panie i panowie, tutaj Radio SK, Sid, Kama, Wiktor, jesteśmy do waszej dyspozycji.
1: Radio
10: SK. O, miam, to mleczyk, chyba ostatni w sezonie.

0: 25 minut po godzinie 8. Matury się rozkręciły już na dobre i zaczynają się pojawiać też takie egzotyczne przedmioty i tematy, jak na przykład historia muzyki.
1: No przecież to jest proste. Kiedyś nie było muzyki, później była i dalej jest.
0: Fajnie by było, jakby interpretowali teksty Kizo.

0: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powróci.
2: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
0: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
2: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
0: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Tomasz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Masz dość przeglądania ogłoszeń, które nic nie mówią? Zobacz swoje mieszkanie na żywo. 9 maja, dzień otwarty inwestycji Nowa Północ w Szczecinie od Ronson Development. Między 10 a 14 możesz wejść, sprawdzić układy mieszkań, poczuć przestrzeń i porozmawiać z doradcą. Bez presji, bez domysłów. Za to z konkretną ofertą przygotowaną na ten dzień. Szczecin Modelarska 3x16. Nowa Północ. Wszystko zaczyna się od dobrego wyboru.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1497. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 9.

0: 5. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka 1, 63 przez 64.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
3: Poranny szczyt komunikacyjny trwa w najlepsze. Zwalniamy na Klonowica, uważajcie na Krasińskiego. Noga z gazu na Szczanieckiej, prawa część miasta. Tutaj noga z gazu także na Eskadrowej. Termometry w Szczecinie pokazują 7 kresek. Dziś padać nie powinno. Ciśnienie na średnim poziomie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
4: 8.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Obszar pożaru jest pod kontrolą. Dobra wiadomość jest taka, że dziś ma padać deszcz. To nowe informacje z powiatu biłgorajskiego.
5: Po tej nocy, ciężkiej nocy, jesteśmy takimi umiarkowanymi optymistami.
4: Przekazał przed chwilą będący na miejscu szef MSWiA Marcin Kierwiński, a między innymi dla województwa lubelskiego IMGW wydał dziś alert przed burzami. Opady mogą wynieść do 35 litrów deszczu na metr kwadratowy i mogą mocno przyczynić się do ugaszenia pożaru na Roztoczu. Ostrzeżenia obejmują całą południowo-zachodnią Polskę. A na maturze dziś język angielski na poziomie rozszerzonym. Po południu odbędzie się też pisemny test z historii muzyki. Egzaminy te zdają tylko chętni, ich wyniki posłużą do rekrutacji na wybrane przez nich studia.
6: Jankes, Kama i Wiktor. W radiu RSK.
7: Dzień dobry, raz jeszcze witamy. 8.31, tutaj SIT.
8: Wpuszczamy tylko z hasłem. Jeżeli ktoś ma hasło, to zapraszamy na antenę. No.
7: Dzisiaj Światowy Dzień Hasła.
8: Tak, tak, dokładnie tak. Halo, dzień dobry.
9: SK, hasło na dzisiejszy czwarteczek to jutro piąteczek.
7: Jutro piąteczek, czyli dzisiaj za kwadrans piąteczek, ale teraz zagramy.

0: Azizam.
1: To jest dobre hasło na dzisiaj, nie? I w ogóle co to znaczy Azizam?
2: Azizam oznacza łatwo gang.
1: A, okej, okay. No.
2: No oni razem oczywiście sobie śpiewają i tak dalej. 23 minuty i będzie z nami godzina 9, czwartek, 7 dzień maja. Co tam tak patrzysz na mnie?
1: No, czekam, aż odbierzesz telefon z tym hasełkiem jakimś czwartkowym.
2: No to dobra, to ja robię halo. Halo, dzień
3: cześć,
2: dobry.
3: Cześć, hasło na czwartek. Czwartek i piątek!
1: Kurde, wszyscy pozdrawiamy, wszyscy już żyją tym weekendem, który się zbliża.
2: Tak, zgadza się.
1: Ktoś jeszcze? Halo, dzień dobry.
4: Ten czwartek właśnie skończyła się dla mnie środa, bo wróciłam z nocki. Najgorzej. No. Pozdrawiam.
2: Ja 2 tygodnie temu byłem na imprezie, na nocce. No.
1: Ojej, no. Ciężko. Powiem ci, naprawdę, masz takie ciężkie życie, no.
5: Jankes. Jankes. Emma. I Wiktor.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
2: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
1: No właśnie, widzę.
2: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
1: Serio? To czemu ja się tu męczę?
2: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.

0: a cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1199 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
4: I po reklamie.

0: Coraz bliżej do weekendu. 13 minut do 9 w czwartek 7 maja.
1: Zaglądamy na chwilę do Katowic. Katowice miasto, jedno na 100.
0: Kiedyś jak byłem w Katowicach, to mi zrobili au-au w samochód. Normalnie szedł facet i kopnął mi samochód nogą.
1: Może był Sosnowca dlatego.
0: Zazdrosny był.
1: No dobrze, słuchajcie, Katowice zainwestowały w ekologiczne kosiarki.
0: Czyli?
1: No, owce kameruńskie. Dokładnie. Będą sobie biesiadować na trawnikach. Wypuszczamy owieczki. Pięknie sobie jedzą traweczkę, wszystko pięknie przystrzyżone. Super, ekologia.
0: To jest moment, żeby odpowiedzieć jeszcze raz na to sławne pytanie.
1: Jakie pytanie?
0: Więcej niż jedno zwierzę to... kosiarka. Janku!

0: Franki! Nie po to ta kanapa jest, żebyś na niej leżał. No, chodź tu do mikrofonu, chodź tu. Potrzebuję cię jeszcze na ostatnie pożegnanie.
1: No dobrze, dzień dobry.
0: Do usłyszenia.
1: Wstałem z kanapy, mamy pyszną, naprawdę wygodną kanapę, na której ostatnio zasnąłem w trakcie reklam. No, to, tak przy okazji.
0: To wszystko dzięki Dorocie Szelongowskiej. No słuchaj, wybrała najwygodniejszą kanapę w mieście.
1: Tak to wygląda. No dobrze, jest z nami też w studiu Werka. Dzień dobry pani. Nasza koleżanka wspaniała,
2: no
1: która odpowiada też za social media. Jest chudy, no dobrze, oczywiście, przepraszam, no. Najpierw dziewczyny.
0: Chudy na szczęście jest przeze mnie szczekającym. Znaczy w radiu może lepiej, żeby szczeknął, to byłoby...
1: O, powiedz coś.
3: Chudy!
1: No dobrze, jest wszystko, jesteśmy w komplecie i bardzo dobrze. Czwartek, 7 dzień maja, za kwadrans piątek. Jutro po raz kolejny wpadamy do was punktualnie o godzinie 6. Wpadnijcie, będzie super.
0: A że dzisiaj cały poranek szukaliśmy hasła, to przypominamy to najważniejsze.
4: Hasło pan zna?
5: Jakie hasło?
4: Żyrafy wchodzą do szafy?
5: Oczywiście, że znam.
4: Musi pan je powiedzieć.
5: Naturalnie, żyrafy wchodzą do szafy.
4: Pawiany wchodzą na ściany. Proszę bardzo pana, proszę.
6: Jankes, Kama. I Wiktor.
7: Reklama.
8: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, media ekspert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Ha, i nie ma lipy.
9: Hej, to był mój tekst.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 zł. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
9: No i nie ma lipy, no.
11: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
12: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
13: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
14: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
13: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
15: Ten zabójca nie popełnia błędów.
13: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
16: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
17: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
18: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
16: Doskonale. Kupujemy.
18: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
21: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
22: Uwielbiam rysowanie.
23: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
24: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
27: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
28: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
29: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
30: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
31: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Program sponsoruje deweloper Horizon, inwestor osiedla Królewicza Park.
2: Aktualnie dłużej po stolicie, między innymi w rejonie Nabrzeża Wieleckiego, ale także i na Emilii Plater. Noga z gazu na Ku Słońcu. Uważajcie na Łukasińskiego i Sosabowskiego. Dziś padać nie powinno na termometrach. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 14 kresek. Dużo chmur, ciśnienie rośnie.
1: Program sponsoruje deweloper Horizon, inwestor osiedla Królewicza Park przy szczecińskim akwaparku. www.horizon.szczecin.pl.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
3: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Cały obszar pożaru jest już pod kontrolą, zapewnił szef MSWiA. To na terenie Puszczy Solskiej, niedaleko Biłgoraja. Pożarem objętych było blisko 500 hektarów lasu. Najnowsze informacje zebrał reporter SK Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak wygląda sytuacja o poranku?
4: Zaczął padać deszcz, który przybiera na intensywności, a to gigantyczna, naturalna pomoc dla strażaków. Służby nie przestają jednak działać i robią wszystko, by przygotować się na wypadek zmiany pogody na bardziej wietrzną.
5: To jest kwestia zabezpieczenia rozprzestrzeniania się ewentualnego pożaru na wschód,
4: powiedział minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. W lasach Puszczy Solskiej kilkuset strażaków nadal przelewa więc wodą spaloną w wielu miejscach ściółkę.
6: Ogromna praca wykonana, bardzo optymistycznie patrzymy właśnie ze względu na atmosferę, napadający deszcz na kolejne godziny i kolejny czas.
4: Mówił komendant główny Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek. Przez ostatnie dwa dni akcji na pogorzelisko zrzucono też ponad 600 ton wody z samolotów i śmigłowców gaśniczych.
3: Premier dziś z wizytą we Włoszech, za chwilę Donald Tusk zostanie przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV. Po południu szef rządu spotka się też z premier Włoch Giorgio Meloni. A studenci odliczają dni do swojego święta, zbliżają się juwenalia, będą okazją do naładowania baterii przed sesją egzaminacyjną.
7: Skorzystamy. Może nie wiem, czy w Bydgoszczy, może jeszcze w jakimś innym mieście, jak nam się spodoba, jeszcze zobaczymy.
8: Taką turystykę juwenaliową.
7: Tak, dokładnie. No myślę, że fajnie tak się zintegrować też z innymi studentami.
8: Odpocząć trochę od zajęć.
7: Tak, to fajna opcja.
3: Mówili studenci z Bydgoszczy, z którymi rozmawiał Dawid Olszewski. Pierwsze juwenaliowe koncerty zaplanowano w ten weekend.
0: SK Szczecin. News.
2: Mateusz Tomaszewicz, stocznia Wulkan na plusie. Zakład zamknął ubiegły rok z 36 milionami złotych zysku, całkowicie wychodząc z dawnych 130 milionów złotych długu.
9: Realizowane są tu kluczowe projekty przemysłowe. Nadbudówka statku do stawiania oznakowania nawigacyjnego. Z tamtej strony dwie sekcje doku, który będzie dokiem, do którego będą wpływać największe statki.
2: Mówi minister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. W połowie 2027 roku dok wejdzie do eksploatacji.
10: No dzień dobry i na dzień dobry nowa dobra muza. To jest duet, który podbił festiwal Coachella, a teraz ma nowy numer Bring Your Love. Madonna i Sabrina Carpenter dosłownie w tej godzinie za kilka chwil. Będzie też Metzner i Gotham na przykład, a na początek Daria Zawiałow, Hej Hej, Michu Sepkowski, Hej Hej, to jest SK 9:03 na zegarach.

0: Velvet Chemistry, hity zawsze na czasie na antenie Radio SK. Nadrabiam kinowe zaległości. Diabeł ubiera się u Prady 2 jeszcze przede mną, jeśli chodzi o to nadrabianie. Ale wczoraj byłem na filmie biograficzno-muzycznym, czyli na Michaelu. Oczywiście mowa o Michaelu Jacksonie. Cóż mogę powiedzieć? Czy warto? Warto. Co o nim sądzę, o tym filmie? Że to laurka tak naprawdę. Co sądzę więcej? O tym nie będę mówił na antenie, bo ktoś może jeszcze nie oglądał i to byłby spoiler. Ale jeśli ktoś chce zapytać, to proszę bardzo na eskowym Messengerze, z chęcią się wypowiem w tym temacie. Tak czy inaczej, muzyki Michaela Jacksona nigdy nie za dużo, a w tym filmie było tej muzyki mnóstwo. Muzyki Michaela Jacksona, która stanowi inspirację i stanowiła i stanowi naprawdę dla wielu współczesnych artystów. Taylor Swift i The Fade of Ophelia w Radiu SK. Już za moment, później Thomas Graves, The Rumors.
1: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
10: Zimne jak spojrzenie szefa, gdy prosisz o podwyżkę. Pyszne jak chwila bez służbowego maila na urlopie. Sekretem ich smaku jest rzemieślnicza autorska receptura na bazie świeżej śmietanki i włoskich past. Takie są lody z piekarni cukierni Asprot. Lista sklepów z ofertą lodów na asprot.com.pl. Asprot. Więcej niż piekarnia.
11: O, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
12: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
11: No właśnie, widzę.
12: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
11: Serio? To czemu ja się tu męczę?
12: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy. Galaxy.
13: Jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było Ci jeszcze milej w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail, możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
14: Nissan Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52. Nissan.polmotor.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chipsy Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: I po reklamie.

Esce. Przed chwilą było o królu pop, to teraz będzie o królowej pop. Madonna za niecałe dwa miesiące da nam nowy album Confessions, część druga, czyli Wyznania, część druga, i promuje go numerem Bring Your Love, do którego zaprosiła Sabrina Carpenter. Madonna, Sabrina Carpenter już teraz.

0: Warto przypomnieć od czasu do czasu takie hity zawsze na czasie jak ten, prawda? Happy Set i zanim pójdę, piękny wehikuł czasu na naszej antenie, a za chwilę mocna zmiana klimatu, bo będzie Blackpink i Jump. Obiecuję, że Bauza i Magnetic też do godziny 10 na antenie Radia SK. Radio
1: SK. Reklama.
2: Słyszałeś? Z Połem koszyk apkujesz, rabat zyskujesz. Robisz zakupy za minimum 60 zł. Skanujesz e-kartę z Połem w aplikacji z Połem Apka i masz 5% rabatu.
3: Pamiętaj, z Połem apkujesz, rabat zyskujesz. I ty zostań apkowiczem z Połem. Szczegółowy regulamin na spolem.szczecin.pl.
4: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W sobotę i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny. Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Zimne jak spojrzenie szefa, gdy prosisz o podwyżkę. Pyszne jak chwila bez służbowego maila na urlopie. Sekretem ich smaku jest rzemieślnicza, autorska receptura na bazie świeżej śmietanki i włoskich past. Takie są lody z piekarni i cukierni Asprot. Lista sklepów z ofertą lodów na asprot.com.pl. Asprot. Więcej niż piekarnia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, uwaga! Nowy sklep z odzieżą używaną tekstylowo w Szczecinie zaprasza na wielkie otwarcie w piątek 15 maja. Wpadnij do nas na tanie ubieranie. Czekają promocje, rabaty i wyjątkowe okazje. Co tydzień nowa dostawa towaru. Sklep tekstylowo. Szczecin, ulica Mieszka I, 63/64. Tekstylowo, tanio i modnie.
8: I po reklamie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Ależ pięknie nam chodzi to pianino, naprawdę. Norweskie trio Bausa i Magnetic w Radiu SK. Cóż przed godziną 10. Po 10 kolejne hity na czasie. Na sam początek Alex Warren i Fever Dream, obiecuję.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl?
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon. Aż 300 zł za każde wydane 2000. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
9: Gdziekolwiek jesteś,
10: cokolwiek robisz,
9: miej Eskę przy sobie.
10: Apka Radio Eska.
9: Radio Eska to hity na czasie w twoim telefonie, wszędzie tam, gdzie masz na to ochotę. Dodatkowo konkursy, newsy i podcasty. Aplikacja Radio Eska. Do ściągnięcia za free w Google Play i App Store.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1497. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I, 63/64.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
15: Parasolki oczywiście w Szczecinie zostają w domu, bo padać nie powinno, a jest szansa, że po południu pojawią się choć na chwilę promienie słoneczne. Termometry pokazują aktualnie 8 stopni Celsjusza, jednak przez wiatr temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Kierowcy, wyuważajcie w rejonie Bramy Portowej, ale także przy węźle Kijewo.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
16: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Mocne uderzenie służb w siatkę pedofilską w Polsce. Policja zatrzymała 123 osoby. Zabezpieczono 1500 nośników z plikami.
17: Dwóch zatrzymanych mężczyzn miało zamontowane w swoich domach urządzenia monitorujące i kamerki, przy pomocy których nagrywali bliskich w trakcie czynności intymnych.
16: Mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W sumie zarzuty usłyszało 95 osób. Już w niemal całej Polsce. Trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Pierwsze nadleśnictwo, Zwierzyniec, wprowadziło już w związku z tym zakaz wstępu do lasu. Jak tłumaczy hydrogeolog Sylwester Krasiński, mroźna i śnieżna zima nie pomogła.
0: Przez kolejne 3 miesiące powinno padać 2 razy więcej niż zazwyczaj, żeby móc to uzupełnić, ale to powinno padać również w miesiącach chłodnych.
16: No, według Lasów Państwowych 99% wszystkich pożarów lasów wybucha z winy człowieka. Obowiązkowe kangurowanie, większy nacisk na naturalny przebieg porodu czy łatwiejszy dostęp do znieczulenia. To tylko niektóre zmiany, które dziś wchodzą w życie na porodówkach. Zdaniem Joanny Pietrusiewicz z Fundacji Rodzić po Ludzku zmiany powinny pójść dalej i gwarantować dostęp do najskuteczniejszej metody łagodzenia bólu, jakim jest znieczulenie zewnątrzoponowe.
13: Znieczulenie regionalne, zewnątrzoponowe czy podpajęczynówkowe, każda kobieta rodząca powinna mieć do niego dostęp.
16: A zmiany obejmują też wprowadzenie wcześniejszej opieki położnej.
3: SK Szczecin. Sport.
15: Mateusz Tomaszewicz, szczecinianin, powalczy o międzynarodowe mistrzostwo Polski. Sebastian Wiktorzak pojawi się w niedzielę na gali MB Boxing Night 28 Sunday of Pain w Opocznie.
18: Wystąpię w walce wieczoru, 10-rundowej walce z doświadczonym zawodnikiem Robertem Raczem, który był pretendentem do tytułu mistrza świata.
15: Gala rozpocznie się o 19:00. Porażka Wilków Morskich na zakończenie rundy zasadniczej. King Szczecin przegrał na wyjeździe z Legią Warszawa 88-84 i spadł na 2. miejsce w Orlen Basket Lidze. Teraz czas na play-off.
19: Głodni hitów na czasie? No to mam smakołyki. Damiano David, The First Time, Taylor Swift i Elizabeth Taylor. Będzie też Wiktor Waligura i Dry School, czyli 4 pory roku, numer, który wkręca się mocno w głowę. A na sam początek obiecania Alex Warren i Fever Dream. 10:02 na zegarach. W SC już grają czwartek, 7 maja. Michał Sapkowski, witajcie, zapraszamy.

0: Taylor Swift na antenie Radio SK i Elizabeth Taylor. Kilkanaście lat temu przez kilka miesięcy dziewczyna Harry'ego Stylesa. No i tajemnicą Poli Chanela jest fakt, że kilka piosenek Taylor jest o Harrym. Nie do końca pochlebnych piosenek. Harry Styles tymczasem wraca z koncertowaniem i wiemy już na pewno, że razem z Eską do Amsterdamu na koncert Harry'ego leci Kinga. Ona wygrała podwójne zaproszenie w ubiegłym tygodniu, a w tym tygodniu walka jest naprawdę niesamowita, bo mamy remis. Paulina i Cornelia odpowiedziały po 6 poprawnych, miały po 6 poprawnych odpowiedzi i po jednej złej. Dzisiaj jeszcze jedna osoba stanie przy rangi o ten bilet, o przelot i oczywiście o nocleg. No a jeśli okaże się, że będzie miała mniej niż 6 poprawnych odpowiedzi, no to Paulina i Cornelia będą walczyły w dogrywce. Także niesamowite i pasjonujące to, co będzie się dzisiaj działo podczas Wrzuć na Luz po godzinie 15. Zgłoszenia oczywiście na sk.pl. Rudimentally Khalid, All I Know, a później obiecany Wiktor Waligura i 4 pory roku.
1: Promocja.
2: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
3: Hi, this is Harry Styles.
2: Harry Styles powrócił.
4: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
2: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
4: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
2: Słuchaj Wrzuć na Luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
9: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
8: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
10: Ten zabójca nie popełnia błędów.
8: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: To będzie ostatnia reklama.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: I po reklamie.

0: Silver i Lay All Your Love on Me, czyli jeden z tych takich tytułów, które naprawdę jest bardzo ciężko wypowiedzieć DJ-owi radiowemu, ale Mata wypowiada się o wiele łatwiej jakimś dziwnym trafem i ja nie wiem, czemu ja wam jeszcze nie powiedziałem, że ja po godzinie 11 będę miał zaproszenia na koncert The Best of Mata na PGE Narodowym 15 maja. Trzeba mnie przekonać, że właśnie to ty jesteś największą fanką albo największym fanem Maty na świecie. 15 dzień maja, wtedy będzie można sobie zarezerwować. Odzwaniam w tym temacie po godzinie 11. Ha! Te odpowiedzi oczywiście tylko i wyłącznie na SK.pl. W aplikacji Radia SK też jak najbardziej można, ale generalnie to są te kanały, którymi zgłaszacie się do akcji z Matą. Za chwilę PZ Mata i Kaz Bałagan, czyli Plan B, a później Imagine Dragons w SC. Radio
1: SK. Reklama. Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Bezpłatne technikum i branżowe szkoły Eurospec to przyszłość zgodna z twoimi marzeniami. Zostań technikiem lotniskowych służb operacyjnych, reklamy, fotografii i multimediów, usług fryzjerskich, rachunkowości lub logistyki. Ucz się od najlepszych specjalistów w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych. Więcej na eurospec.edu.pl.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: I po reklamie.

0: Iben i Halo w Radiu SK tuż przed godziną 11. Po godzinie 11 obiecuję, że będą kolejne hity na czasie i opcja na bilety na matę. Zgłoszenia na sk.pl i w aplikacji Radia SK. Oczywiście oddzwaniam właśnie po 11. Wcześniej grając hity na czasie będzie Sombr i Back to Friends na sam początek. A w międzyczasie na SK-owym Messengerze Patryk pytał, czy można prosić o Fast Cars and Superstars. Można prosić. Christian Marki też po godzinie 11 w SC.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1199 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka 1 63/64.
2: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
3: Od czwartku kujawski olej rzepakowy 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juwenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juwenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
19: Program sponsoruje deweloper Horizon, inwestor osiedla Królewicza Park.
20: Słońce co jakiś czas pojawia się nad Szczecinem, ale przewagę mają chmury. Dobra informacja jest taka, że padać nie powinno, a termometry pokazują aktualnie 10 stopni na plusie. Na ulicach Szczecina spokojnie, jednak uważamy przede wszystkim na Mieszka Pierwszego i na Wyszyńskiego.
19: Program sponsoruje deweloper Horizon, inwestor osiedla Królewicza Park przy szczecińskim akwaparku. www.horizon.szczecin.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
21: Zbliża się 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Lubelszczyzna czeka na deszcz. Obawy budzi prognozowany silny wiatr. Pogoda ma duży wpływ na sytuację na pogorzelisku w lesie w powiecie biłgorajskim. Przez całą noc z ogniem walczyły tam ogromne siły, mówi Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
22: W nocy wykonaliśmy ogromną pracę. Pracowało 440 strażaków, a sumarycznie wszystkich osób zaangażowanych ponad 600. 106 zastępów. Dojechały nam nowe siły i środki z całej Polski.
21: A według Według ostatnich szacunków spłonęło prawie 300 hektarów lasu. Dwoje dzieci rannych w zderzeniu busa z autokarem. Do wypadku doszło w Radkowie koło Kłodzka na Dolnym Śląsku.
0: Bus przewożący dzieci do szkoły zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym autokarem.
21: Informuje Tobiasz Fonfara z policji w Kłodzku. Droga jest tam zablokowana. Zamieszki w Paryżu po awansie PSG do finału Ligi Mistrzów. Klub po remisie z Bayernem w Monachium stanie przed szansą obrony tytułu. Po meczu doszło do serii incydentów na paryskich ulicach. Aresztowano 127 osób, a wśród rannych są policjanci. Narodowy przewoźnik zabierze do kolejnego amerykańskiego miasta. LOT zainaugurował bezpośrednie połączenia z Warszawy do San Francisco.
1: Łączymy Warszawę z Doliną Krzemową, z miejscem, które jest globalnym centrum innowacji.
21: Zaznacza prezes Polskich Linii Lotniczych LOT Michał Fioł. Nowa trasa będzie realizowana w sezonie letnim z częstotliwością do 4 rejsów tygodniowo.
17: SK Szczecin. News.
20: Mateusz Tomaszewicz. Niebezpieczny manewr kierowcy autobusu mógł się skończyć tragedią. Do groźnej sytuacji doszło w centrum Szczecina. Kierowca wjechał z dużą prędkością na skrzyżowanie i prawie potrącił pieszego. Świadek zgłosił sprawę na policję. Tematem zajęła się prokuratura i sąd.
23: Sąd zadecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci dozoru. Dodatkowo nałożono obowiązek powstrzymywania się od prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a także zastosowano poręczenie majątkowe.
20: Mówi Nikola Podzińska z policji w Szczecinie, a filmik znajdziecie na naszym Facebooku.
24: Ale kobiece wokale mam w tej godzinie, bo będzie Dua Lipa, będzie między innymi również Lady Gaga czy Miley Cyrus. Rule, so Don't Say That, czyli numer, który jest też sztosem ostatnich tygodni, też pojawi się na antenie Radia SK, a obiecany Sombr już teraz. Nie ma jeszcze 11:02, a Westerwajm już grają, czy to nie jest fajne? Michu Sopkowski, witajcie.

0: Magic System i Magic in the Air. Magii na pewno nie zabraknie na PGE Narodowym 15 maja, to wtedy The Best of Mata. Bilety wciąż do wzięcia, oddzwaniam dosłownie za kilkanaście minut zgłoszenia w aplikacji Radia SK i na SK.pl. A jak już w aplikacji jesteście i macie ochotę na magię, a nawet na odlot, odlot ściśle tajny, gdzie wiemy z kim, wiemy kiedy, ale nie mamy zielonego pojęcia dokąd. Wy nie macie zielonego pojęcia, ja nie wiem po prostu, a wy to już naprawdę nie macie zielonego pojęcia, ale nie to jest najważniejsze, prawda? To ekipa czyni sytuację jak najbardziej wygraną i jak najfajniejszą do wspominania, więc jeśli chcecie po raz kolejny odlecieć z nami w miejsce ściśle tajne, to zgłoszenia w aplikacji Radia SK. Kung City Theophilus London, czyli Galaxy WSC po króciutkiej przerwie, a później The Kid Laroi, Justin Bieber i Stay.
1: Radio SK. Reklama.
2: Festiwal Zamków Dmuchanych w Nowogardzie. Ogromne zamki, zjeżdżalnie, holikolory, banki mydlane, strefa rodziców i gastro. Atrakcyjne ceny biletów. Dwulatki i wejście za darmo. Festiwal Zamków Dmuchanych. Weekend 9 i 10 maja. Nowogard, plac przy piekarni Pędziszczak. Więcej na Facebooku Strefa Zabawy.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz auta, które łączy styl, komfort i nowoczesność? Poznaj nową Toyotę Yaris Cross. Wynajem Kinto to czysta wygoda już od 799 zł miesięcznie. Bez stresu i zbędnych formalności. Wsiadasz i cieszysz się drogą. Dodatkowy bonus. Zamów auto do końca maja i odbierz je z pełnym bakiem na start. Toyota Yaris Cross w Kinto. Komfort, który się opłaca. Po szczegóły zapraszamy do salonów Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie.
7: I po reklamie.

0: Szona i Zły na antenie Radio SK. Teraz nie zły, a dobry dzień dla Julii, jak sądzę. Cześć, witaj.
1: Cześć.
0: Julia, jak powiem, że Mata towarzyszył ci przy najważniejszych momentach w twoim życiu, a przynajmniej przy jednym bardzo konkretnym, to chyba nie skłamie, co?
1: No nie, masz zupełną rację. Był to poród mojego dziecka.
0: To znaczy nie, żeby Mata odbierał, to po pierwsze, nie żeby patrzył na to wszystko, nie? To
1: nie,
0: to
1: jest... żebym go rodziła.
0: I nie, żeby był ojcem twojego dziecka, dobra? To już nie idźmy w tę stronę, to było bardzo ładne. No to może powiedzmy szybciutko, jak to się wydarzyło, że Mata towarzyszył ci w tym momencie.
1: Wybierałam sobie muzykę do porodu, więc dałam położnej pendrive'a z moją ulubioną muzyką i gdy położna go włączyła, to była w bardzo dużym szoku, ale słuchajcie, poród szybko poszedł, Mata leciał w głośnikach, trzy parcia, syn na świecie.
0: Cudowne rzeczy, cudowne sytuacje, muszę zapowiedzieć, chociaż nie wiem, to już się chyba nie przyda, ale generalnie dobrze, trzy parcia przy Macie, będę pamiętał, moi drodzy, moje drogie, Julia poleca playlistę z Matą w roli głównej. Słuchaj, czy ty teraz jesteś w ciąży?
1: Nie.
0: A, dobra, czyli jak wybierzesz się na koncert za tydzień, to nie ma opcji, że urodzisz.
1: Nie. Julia, wszystko w porządeczku.
0: Podwójne zaproszenie na 15 maja na Narodowy jest twoje. Pytanie, z kim się wybierzesz, już wiesz?
1: Myślałam, że z mężem, no. Ale nie wiem, czy przypadkiem córka nie będzie zazdrosna i chyba jednak będzie to babski wypad.
0: Oho, no ciekaw jestem, kto będzie milszy dla mamy albo dla żony. No dobrze, Julia, masz wszystkie asy w rękawie i wszystkie atuty w ręku. Zaproszenie jest twoje, jeśli masz ochotę pozdrawić, to dawaj.
1: Wspaniale, pozdrawiam całą moją rodzinę i mój piękny Lublin.
0: A ja jeszcze zapytam, jak ma na imię synek?
1: Maksymilian, nie Michał.
0: I nie Mateusz? Maksymilian, dobrze słyszałem, tak.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jak promocje, to zespołem Szczecin. Zespołem w ekscytującej cenie. Kawa mielona MK Cafe Premium 250 gramów 16,99. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 15,19. Zespołem w ekscytującej cenie. Kawa mielona MK Cafe Premium 250 gramów 16,99. Jak promocje, to zespołem Szczecin.
8: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Ha, i nie ma lipy.
9: Hej, to był mój tekst.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
9: No i nie ma lipy, no.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1497. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka 1, 63/64.
16: I po reklamie.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jest ten numer, który gra się od początku do samiutkiego końca. Igor robi robotę na samym końcu i na początku też. I w ogóle przez cały numer wszyscy robią robotę. Męskie granie orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Nareszcie. Nareszcie południe, powiedzą niektórzy. No to bardzo proszę, popołudnie z Hanczakiem i z Robinem Schulzem i Jamesem Blantem. Numer OK będzie po 12. OK? Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20. Radia SK.
2: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama.
1: Szukasz auta, które łączy styl, komfort i nowoczesność? Poznaj nową Toyotę Yaris Cross. Wynajem Kinto to czysta wygoda już od 799 zł miesięcznie. Bez stresu i zbędnych formalności. Wsiadasz i cieszysz się drogą. Dodatkowy bonus. Zamów auto do końca maja i odbierz je z pełnym bakiem na start. Toyota Yaris Cross w Kinto. Komfort, który się opłaca. Po szczegóły zapraszamy do salonów Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
3: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
4: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W sobotę i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
5: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
7: Uwaga, uwaga! Nowy sklep z odzieżą używaną tekstylowo w Szczecinie zaprasza na wielkie otwarcie w piątek 15 maja. Wpadnij do nas na tanie ubieranie. Czekają promocje, rabaty i wyjątkowe okazje. Co tydzień nowa dostawa towaru. Sklep tekstylowo. Szczecin, ulica Mieszka I, 63 przez 64. Tekstylowo. Tanio i modnie.
8: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
13: Z samo południa termometry w Szczecinie pokazują 11 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Przewaga chmur, ale spokojnie, polecie w Szczecinie nie powinno. Ciśnienie cały czas rośnie. Kierowcy, wy uważajcie na Europejskiej. Noga z gazu, także na Wyszyńskiego.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
14: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Prezydent kieruje do Senatu wniosek o przeprowadzenie ogólnonarodowego referendum. Chodzi o unijną politykę klimatyczną.
15: Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu.
14: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Wyjaśnił, że plan na referendum jest efektem jego zobowiązania wobec związkowców z Solidarności, z którymi spotkał się jeszcze jako kandydat na urząd głowy państwa. Referendum może zostać przeprowadzone 27 września. Mogło dojść do tragedii. Policjanci wybili szybę, by wyciągnąć z rozgrzanego auta półtoraroczną dziewczynkę. To w Orzeszu na Śląsku. Dziecko miało zamknięte oczy i nie reagowało na nawoływanie. W samochodzie zostawiła je mama, która wyszła do apteki. Na szczęście dziewczynce nic się nie stało. Mieszkańcy Zamojszczyzny Wodne i lokalne firmy pomagają. Zorganizowali zbiórkę wody i posiłków dla strażaków, którzy walczą z pożarem w powiecie biłgorajskim, mówi Marcin Żulewski z Zamojskiej Straży.
0: Głównie zależy nam na tym, aby przekazać ciepłą zupę dla strażaków, którzy prowadzą działania.
14: A przez dwa dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano z powietrza około 500 zrzutów, czyli ponad 600 tysięcy ton wody.
11: SK Szczecin. Na czasie.
13: Mateusz Tomaszewicz, to będzie prawdziwe święto dla miłośników nocnego biegania ze Szczecina i regionu, bo w nocy z piątku na sobotę odbędzie się 7. Szczeciński Bieg Nocny. Trasa będzie biec głównymi ulicami Szczecina, a zawodnicy do pokonania będą mieli 5 lub 10 kilometrów. W dniach od 21 do 23 maja w Szczecinie odbędą się juwenalia. W czwartek zagra m.in. Dawid Kwiatkowski czy Wideo, w piątek Żabson czy Kizo, a w sobotę bracia Kacperczyk, Myslowicz czy Problem. Szczegóły na sk.pl.
16: Niektórzy dzisiaj narzekają, że trochę głowa ćmi, niektórzy, że trochę senność bierze. No i o tej senności i o drzemkach będę opowiadał za kilka chwil, ale wcześniej zagram tak, żeby trochę nas rozbudzić. Dracula za moment, a okej, żeby wszystko było okej na początek. Robin Schulz, James Blunt, Hanczak, dzień dobry.

0: Oczywiście, że w Radiu SK sięgamy, wracamy do albumu Confessions on the Dance Floor, kultowego albumu Madonny, to hit Hang Up, no a oczywiście zbliża się kontynuacja tej płyty. Już niebawem ją dostaniemy, zresztą już single z Sabriną Carpenter, czy taki pierwszy kawałek bardzo klubowy, lata i brzmi bardzo dobrze. 16 minut po godzinie 12, Hanczak z tej strony, to jest Radio SK i to jest bardzo dobry czas na drzemkę, moi drodzy. Tak przynajmniej twierdzą naukowcy, a dzisiaj jakiś taki senny dzień, więc no, nie to, żebym namawiał, ale pokazuję możliwości. Wczesne popołudnie jest najlepszą porą na drzemkę, ale taka drzemka powinna trwać maksymalnie 30 minut. Natomiast warto też zwrócić uwagę na to, kiedy łapie nas chęć na drzemkę, bo jeżeli łapie nas rano, czyli w sumie niedługo po wstaniu, jeszcze przed południem, to może być to objaw jakichś chorób przewlekłych i naukowcy mówią, że warto wtedy zwrócić uwagę na swój organizm. Jeżeli te drzemki zdarzają się za często przed południem, to może warto się przebadać. Tak mówią badania swoją drogą, bo te drzemki mogą być szkodliwe. Swoją drogą wiemy wszyscy, które drzemki są najbardziej dla nas szkodliwe. Te, które są w pracy i na których przyłapie nas szef.
1: Promocja. Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powrócił. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Festiwal Zamków Dmuchanych w Nowogardzie. Ogromne zamki, zjeżdżalnie, holikolory, banki mydlane, strefa rodziców i gastro. Atrakcyjne ceny biletów. Dwulatki i wejście za darmo. Festiwal Zamków Dmuchanych. Weekend 9 i 10 maja. Nowogard, plac przy piekarni Pędziszczak. Więcej na Facebooku Strefa Zabawy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zimne jak spojrzenie szefa, gdy prosisz o podwyżkę. Pyszne jak chwila bez służbowego maila na urlopie. Sekretem ich smaku jest rzemieślnicza, autorska receptura na bazie świeżej śmietanki i włoskich past. Takie są lody z piekarni cukierni Asprot. Lista sklepów z ofertą lodów na asprot.com.pl. Asprot. Więcej niż piekarnia.
4: I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Pitbull i Chris Brown na antenie Radia SK. Co jeszcze dla was mam przed godziną 13, jeśli chodzi o hity na czasie? Na przykład Opal Light będzie od Taylor Swift, ale też nówka sztuka od Dawida Podsiadły, czyli hit pod tytułem Sezon. Nie wiem, czy u was w firmie już też się rozpoczął sezon na rozmowy o urlopie, a kiedy kto planuje, a kiedy i dokąd, a z kim, a dlaczego w tym samym terminie co inni. No powoli takie rozmowy się toczą korytarzowe. U mnie przy okazji rozpoczął się ostatnio w majówkę, kiedy było ciepło, sezon na mój ulubiony napój, czyli tonik espresso. Także już naprawdę wiosna na pełnej. Ja wiem, że ten napój ma tylu samo zwolenników, co przeciwników. No ale cóż, o gustach się nie dyskutuje. Natomiast możecie dać znać, na co u was już sezon się rozpoczął. Głosówki mile widziane na Messengerze Radia SK oczywiście.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
3: Ha, nawet kilku. Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
3: I zwoń znajomych na esk.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Yeah.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: RTV Eura GD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1199 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1799. Zapraszamy do RTV Eura GD już dzisiaj od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka 1 63/64.
3: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i jego sezon na antenie Radia SK. Jedna z naszych nowości, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC, a sezon na co się rozpoczyna, Marta?
1: U mnie zaczął się sezon na pytania: mamo, kiedy koniec roku szkolnego?
0: A no właśnie, no jednak maj, już wakacje się marzą, albo ewentualnie to jest pytanie, żeby dowiedzieć się, ile jest jeszcze czasu na ewentualnie poprawianie ocen. Możecie zostawiać swoje głosówki na Messengerze Radia SK. Jaki sezon u was już się rozpoczął? Szymon. Halo, Szymon.
2: U mnie sezon się zaczyna na remont. Jak sobie o nim pomyślę, to mogę pracować 24 godziny na dobę, ale cóż, trzeba zrobić.
0: Szymon, no chciałbym ci powiedzieć coś budującego. Cegła.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było ci jeszcze milej, w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
12: Nissan Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52. nissan.polmotor.pl.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
18: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
19: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
24: Program sponsoruje deweloper Horizon, inwestor osiedla Królewicza Park.
25: Powroty z pracy do domu rozpoczęte, a to oznacza, że teraz płynienie przejedziecie przez batalionów chłopskich. Zwalniamy w rejonie Nabrzeża Wieleckiego. Uważajcie także w Alei Piastów i w Alei Bohaterów Warszawy. Termometry w Szczecinie pokazują 11 stopni Celsjusza. Padać nie powinno, pomimo ciemnych chmur nad naszymi głowami.
24: Program sponsoruje deweloper Horizon, inwestor osiedla Królewicza Park przy szczecińskim akwaparku. www.horizon.szczecin.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
26: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Śledczy mają mocne zarzuty dla Daniela Obajtka. Prokurator generalny skierował do Europarlamentu wniosek o uchylenie immunitetu politykowi PiS. Jeżeli będzie zielone światło, to usłyszy zarzuty dotyczące przestępstw skarbowych.
27: Polegających w pewnym skrócie na dwukrotnym przedłożeniu stwierdzających nieprawdę deklaracji podatkowych, w których zaniżono kwotę przychodów w łącznej wysokości 3 milionów złotych.
26: Tłumaczy Przemysław Nowak z prokuratury krajowej. To już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu Obajtkowi. Szukają pseudoafer. Czekam na wniosek o uchylenie mi immunitetu za to, że źle przeszedłem przez pasy, skomentował Obajtek na portalu X. Niebezpieczny manewr mógł skończyć się tragedią. To w centrum Szczecina. Kierowca autobusu wjechał z dużą prędkością na skrzyżowanie i prawie potrącił pieszego, który przechodził przez pasy.
0: Kierujący autobusem dopuścił się rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, narażając pieszego oraz innych uczestników ruchu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
26: Mówi Nikola Podzińska z policji w Szczecinie. Mężczyzna jest pod policyjnym dozorem, nie może też prowadzić pojazdów. Ceny nieco w dół. Minister energii podał maksymalne stawki za paliwo, jeśli będziecie chcieli zatankować jutro. Za litr 95 zapłacicie nie więcej niż 6,41. 98 będzie kosztowała maksymalnie 6,90 za litr, a litr oleju napędowego 7,17.
1: SK Szczecin. Na czasie.
25: Mateusz Tomaszewicz, odpalamy konie i ogień w tłoki. Czas na SK Rider Show 6. Wydarzenie odbędzie się 23 maja w Drasku Pomorskim. Na miejscu nie zabraknie zlotu motocykli, konkursów z gadżetami, ale także strefy chilloutu Radia SK Szczecin, a z nowości m.in. po raz pierwszy śmigłowiec Radia SK. Głośno będzie również 20 czerwca na postoczniowych terenach przy Wulkanie w Szczecinie. Tam właśnie odbędzie się festiwal organizowany przez Projekt ZS, a na scenie Malik Montana, Wajma czy Don Guralesco.
2: 2 minuty po godzinie 13, inni jeszcze gadają, a my już gramy i to jak. New Religion, Bibi Rexha i Faithless na dobry początek tej godziny. Będzie też Jeremi Sikorski i przypomnimy sobie wielki hit z kreskówki, o co Smash Mouth.

0: Jeżeli akurat jedziecie teraz autem, to pewnie ten kawałek nieźle brzmi w waszych samochodach. Gibbs, Dobhouse, For Money i Win na naszej antenie. To jest Radio SK. Jestem bardzo ciekawy, kto będzie winerem. I dzisiaj dowie się, że leci na koncert Harry'ego Stylesa do Amsterdamu z osobą towarzyszącą. Słuchajcie, no mamy remis tak naprawdę w rozgrywce, czyli w quizie wiedzy o Harrym i nie tylko. Paulina i Kornelia idą łeb w łeb, mają 6 poprawnych odpowiedzi na koncie i 1 złą. I albo będzie jakaś dogrywka, albo dziś pojawi się jakiś nowy lider na horyzoncie, który po prostu wejdzie i zgarnie wszystko. To jest tak naprawdę ostatnia chwila, żeby zgłosić się do tej zabawy na sk.pl. No i po godzinie 15 słuchać uważnie Pirowskiego i Pawełka, czekać na telefon, no i być może wygrać te bilety. Bilety na koncert w Amsterdamie, ale także oczywiście zapewniony przelot, nocleg, no i po prostu świetną zabawę. No, SK zawsze robi najlepsze imprezki. SK.pl, tam szczegóły. Zgarnijcie bilety na koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. To już za kilka dni, a finał dzisiaj po południu.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
13: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda.
15: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
16: 17, 40.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
6: Festiwal Zamków Dmuchanych w Nowogardzie. Ogromne zamki, zjeżdżalnie, holikolory, banki mydlane, strefa rodziców i gastro. Atrakcyjne ceny biletów. Dwulatki i wejście za darmo. Festiwal Zamków Dmuchanych. Weekend 9 i 10 maja. Nowogard, plac przy piekarni Pędziszczak. Więcej na Facebooku Strefa Zabawy.
17: I po reklamie.

0: Czy followujecie nas już na Instagramie? Zapraszam na profil Radia SK. Tam można zobaczyć na przykład, jak Kasia Węsierska z naszymi słuchaczami rozpoczyna sezon imprezowy letni na Ibizie. Warto polajkować. Little Eiffel Rivers już za nami. Za chwilę Home Record od Sombra. Hanczak z tej strony. A propos rozpoczynania sezonu, ja was dzisiaj pytam, na co sezon właśnie rozpoczynacie. Agnieszka napisała, że na szparagi. Och, jak ja to lubię. No i jeszcze odezwał się Fabian na Messengerze Radia SK.
1: Ja właśnie rozpoczynam sezon na grillowanie. Pozdrawiam.
0: Jak to, że właśnie, że teraz? Że kilka dni po długim weekendzie. A możliwe, że Fabian pracuje na kolei.
2: Reklama.
3: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 zł. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
10: Sherlock Holmes, James Moriarty.
9: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
11: Wyjdziemy stąd. Razem.
9: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
13: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
12: Doskonale. Kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
16: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
17: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
18: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Masz dość przeglądania ogłoszeń, które nic nie mówią? Zobacz swoje mieszkanie na żywo. 9 maja, dzień otwarty inwestycji Nowa Północ w Szczecinie od Ronson Development. Między 10 a 14 możesz wejść, sprawdzić układy mieszkań, poczuć przestrzeń i porozmawiać z doradcą. Bez presji, bez domysłów. Za to z konkretną ofertą przygotowaną na ten dzień. Szczecin Modelarska 3x16. Nowa Północ. Wszystko zaczyna się od dobrego wyboru.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: A co tam w Carrefourze?
22: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
23: I po reklamie.

0: Kto pracuje do 14, ten może talecznym krokiem dzisiaj wyjść z pracy. 5 minut nam do drugiej zostało, a to Jazzy Candy Night. A wiecie, co ja tutaj mam przed sobą? Nie zgadniecie. A może zgadniecie, bo słuchacie uważnie Radia SK w tym tygodniu? Mam bilety na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja w Warszawie. I po godzinie 14 chętnie oddam te bilety komuś z was. Zaglądajcie na sk.pl, bo tam można się zgłosić, zwłaszcza jeżeli jesteście fanami Maty.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
9: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
8: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
11: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej!
14: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1497. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka 1 60 3/64.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: Popołudniowy szczyt komunikacyjny w Szczecinie trwa. Ciasno jest między innymi w rejonie Trasy Zamkowej. Zwalniamy w Alei Wyzwolenia i na Kraśnińskiego. Uważajcie też na Sosabowskiego. Dzisiaj padać w Szczecinie nie powinno, a na termometrach mamy 12 stopni Celsjusza. Ciśnienie cały czas rośnie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
22: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Płakał i przepraszał za tragedię w sylwestrową nocy w Ostrowie Wielkopolskim. Przed sądem stanął Daniel Z. Mężczyzna odpowiada za wypadek, w którym zginęła 37-letnia Anita. Oskarżony miał 2 promile, gdy uderzył autem w kobietę idącą chodnikiem.
23: Chciałbym przeprosić rodzinę zmarłej Anity. Wiem, że moje słowa niczego nie zmienią. Codziennie budzę się ze świadomością, że to przeze mnie. Pani Anity już nie ma tutaj z nami.
22: A matka Anity nie kryła żalu.
24: Jak się pani czuje? Proszę popatrzeć. Zabił pan całą moją rodzinę i moją córkę, która była szczęśliwa.
22: Danielowi Z. grozi 20 lat więzienia. Wraz z nim przed sądem stanęła pasażerka auta z zawodu pielęgniarka, która również podczas wypadku była pijana. Odpowiada za nieudzielenie pomocy. Saperzy w akcji na Pomorzu w jeziorze Charzykowskim natrafiono na wojenne niewybuchy.
25: Ewakuacja kilkudziesięciu mieszkańców przebiegła bez problemu.
22: Relacjonuje Aleksandra Drobińska z policji w Chojnicach. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa akcja saperów. Biała koszulka, czerwone spodenki, a na policzkach namalowana flaga Polski. Tak wyglądali młodzi zawodnicy podczas biegu Konstytucji 3 maja w Bełchatowie.
0: Biegniemy za uchwalenie Konstytucji 3 maja. To jest nasze takie święto.
1: I biegniemy tu dlatego ogólnie.
0: Czuć satysfakcję dużą.
22: A biegło około 400 uczniów.
2: SK Szczecin. News.
21: Mateusz Tomaszewicz, studenci PUM z nowymi możliwościami do nauki anatomii. Dzięki nowym salom, stanowiskom i goglom VR 4K będą mogli poznawać ludzkie ciało także w wirtualnej rzeczywistości. To w ramach otwarcia budynku katedry i zakładu anatomii w Alei Powstańców Wielkopolskich 72. Ponad 500 zgłoszeń z 57 krajów. To w ramach rekordowego przesłuchania do 14. edycji International Lutosławski Youth Orchestra Orkiestry Młodzieżowej Filharmonii w Szczecinie. Wyniki 15 maja.
3: W Radiu SK mówimy wam o tym, co fajnego się dzieje. Na przykład mówimy też o tym, że koncert Maty na Narodowym 15 maja. Za kilka chwil do kogoś zadzwonię. Na SK.pl można się zgłosić po te bilety. Ale też gramy wam fajne hity na czasie. Bledka, komu miałabym powiedzieć już teraz.

0: im dalej w tygodniu, tym bardziej to jest takie kiedy ten weekend w końcu. Tayo Cruz, Break Your Heart na antenie Radia SK. Za kilka chwil w ramach waszej ścieżki dźwiękowej do tego, co aktualnie robicie, będzie Fever Dream od Alexa Warrena, czy też nowość od Kuby i Kuby, ich Stygnie Lato. Aczkolwiek jeśli chodzi o Daniela, naszego słuchacza, to zupełnie inny artysta tworzy jego soundtrack codzienny i nie tylko codzienny, bo w wyjątkowych sytuacjach też się zdarza, prawda, Daniel?
1: Tak jest, tak jest.
0: Tym artystą jest...
1: Mata.
0: Oczywiście. No dobra, to w takim razie napisałeś na sk.pl, że Mata to nie tylko muzyka, to soundtrack wielu momentów mojego życia. Jakieś dwa ostatnie momenty twojego życia, kiedy muzyka Maty ci towarzyszyła. Proszę powiedzieć.
1: Na pewno jeden taki ikoniczny mój moment to jest piosenka Kiskam od Maty, gdzie byliśmy na koncercie z moją teraźniejszą dziewczyną i... Przy tej piosence jakoś tak się stało, że zaczęliśmy być razem.
0: Czyli podryw roku nastąpił. Dobrze,
1: podryw
0: dobrze.
1: Podryw roku dosłownie nastąpił, a druga piosenka to jest od Maty Up, Up, Up, gdzie miałem gorszy okres w życiu i ta piosenka jakoś pomogła mi stać na nogi.
0: No jednak Up, Up, Up, coś w tym tytule
1: tak
0: się
1: jest.
0: Kryje.
1: Tak jest.
0: Daniel, no to nie może być inaczej. Ja bym bardzo chciał, żeby muzyka Maty nadal tworzyła też tę ścieżkę dźwiękową twojego życia, więc 15 maja zapraszam na PGE Narodowy w Warszawie, żeby sobie posłuchać The Best of Mata, bo tak nazywa się ten koncert, a dwa bilety są twoje.
1: Boże, serio?
0: Nie żartuję, wiesz, 2 minuty ci zabrałem z życia po to, żeby cię nabrać. No daj spokój, no sela mamy od wkręcania. Ja się nazywam Michał Hanczak i ja zawsze mówię serio. No prawie zawsze.
1: Boże, dzięki bardzo.
0: Dwa bilety są twoje, gratuluję ci serdecznie. Do zobaczenia
1: dzięki
0: na PGE Narodowym. Chyba poprawiłem mu nastrój, że tak na to wyszło. Swoją drogą Daniel na L4 mi powiedział, że jest, więc mam nadzieję, że właśnie wyzdrowiał. To już ZUS niech tam sprawdza. 17 minut po 14, kolejne bilety na Matę. Oczywiście, że mamy, jeszcze dziś rozdamy. Zaglądajcie na sk.pl, bo tam można się zgłosić. Radio
2: SK. Autopromocja. Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
3: Hi, this is Harry Styles.
2: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Słyszałeś? Z Połem koszy gapkujesz, rabat zyskujesz. Robisz zakupy za minimum 60 zł. Skanujesz e-kartę z Połem w aplikacji z Połem Apka i masz 5% rabatu.
7: Pamiętaj, z Połem apkujesz, rabat zyskujesz. I ty zostań apkowiczem z Połem. Szczegółowy regulamin na spolem.szczecin.pl.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Fałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W sobotę i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
10: Festiwal Zamków Dmuchanych w Nowogardzie. Ogromne zamki, zjeżdżalnie, holikolory, banki mydlane, strefa rodziców i gastro. Atrakcyjne ceny biletów, dwulatki i wejście za darmo. Festiwal Zamków Dmuchanych. Weekend 9 i 10 maja, Nowogard, plac przy piekarni Pędziszczak. Więcej na Facebooku Strefa Zabawy.
11: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
12: To będzie ostatnia reklama.
10: Bezpłatne technikum i branżowe szkoły Eurospec to przyszłość zgodna z Twoimi marzeniami. Zostań technikiem lotniskowych służb operacyjnych, reklamy, fotografii i multimediów, usług fryzjerskich, rachunkowości lub logistyki. Ucz się od najlepszych specjalistów w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych. Więcej na eurospec.edu.pl.
3: I po reklamie.

0: Niezależnie od pogody za oknem w Radiu SK bardzo słonecznie gramy Mystical Magic Hotel Manson Boone. Czy jesteście już czasami myślami przy wakacjach, przy urlopie na przykład all inclusive, przy tych kolejkach do jedzenia na przykład, albo przy bitwach o leżaki? O, i tu się na chwilę zatrzymajmy. Pewien obywatel Niemiec poszedł do sądu po takich wakacjach all inclusive, ponieważ poleciał z rodziną, wyszedł o 6 rano na basen, żeby zaklepać sobie leżak, a się okazało, że już wszystkie były zajęte ręcznikami. No i stwierdził, że to go kosztowało bardzo dużo stresu, a przecież nie za to zapłacił lecąc na wakacje. Poszedł z tym do sądu, no i faktycznie sędziowie uznali, że biuro podróży musi mu zapłacić rekompensatę, 1000 euro mniej więcej, bo stosunek liczby leżaków do liczby gości był niewłaściwy i dlatego ten oto obywatel Niemiec nie mógł spokojnie wypocząć i musiał wstawać bardzo wcześnie rano, żeby o ten leżak walczyć. No oni tam za zachodnią granicą najwyraźniej nie wiedzą tego wszystkiego, co my wiemy. Nie znają tego słynnego przysłowia polskiego, że na wakacjach kto rano wstaje, ten leżak dostaje. Jak sobie jeszcze odpowiednio wywalczy. Sobel za chwilę.
1: Reklama.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon aż 300 zł za każde wydane 2000. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
6: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
11: I po reklamie.

0: Pawełek właśnie wkroczył dumnym krokiem do studia, za chwilę dołączy do niego Pirowski, no i być może pojawi się jakiś taki Mr. Know-it-all po godzinie 15, ktoś, kto rozbije bank, bo będzie wszystko wiedział na temat Harry'ego Stylesa i poleci na jego koncert. Kto wie, a może wcale tak nie będzie? Teddy Swims przed 15, za chwilę Pirowski i Pawełek Hanczak do jutra.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1199 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
2: Na plaży, w góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
4: To co, Angela? Idziemy na rower?
5: Ale mój stary już nie daje rady.
4: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
5: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
4: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
9: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
8: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
10: Ten zabójca nie popełnia błędów.
8: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Uwaga, uwaga! Nowy sklep z odzieżą używaną tekstylowo w Szczecinie zaprasza na wielkie otwarcie w piątek 15 maja. Wpadnij do nas na tanie ubieranie. Czekają promocje, rabaty i wyjątkowe okazje. Co tydzień nowa dostawa towaru. Sklep Tekstylowo. Szczecin, ulica Mieszka I, 63/64. Tekstylowo. Tanio i modnie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Program sponsoruje deweloper Horizon, inwestor osiedla Królewicza Park.
19: Popołudniowy szczyt komunikacyjny w Szczecinie trwa. Kierowcy muszą uważać przede wszystkim na Santockiej. Zwalniamy w Alei Piastów w obu kierunkach, ale noga z gazu także w Alei Wyzwolenia i na Wilczej. Termometry w Szczecinie pokazują 12 stopni Celsjusza. Dziś już bez opadów. Ciśnienie cały czas rośnie.
18: Program sponsoruje deweloper Horizon, inwestor osiedla Królewicza Park przy szczecińskim akwaparku. www.horizon.szczecin.pl.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Trzy osoby zginęły w strzelaninie w Linzu na północy Austrii. Do zdarzenia doszło przed jedną z restauracji. Funkcjonariusze przejęli już broń, z której oddano strzały. Jedną z ofiar jest sprawca, który zastrzelił dwie kobiety, po czym popełnił samobójstwo. Właściciel rozbitego samolotu miał potrzebne zezwolenia, a ograniczenia godzin lotów nie obejmują akcji gaśniczych, informują Lasy Państwowe. We wtorek podczas akcji w powiecie biłgorajskim rozbił się samolot Dromader, zginął pilot. Lasy wciąż płoną, a obawy o rozprzestrzenianie się efekcie pożaru potęguje silniejszy wiatr.
0: Powiedziałbym, po tej nocy, ciężkiej nocy, jesteśmy takimi umiarkowanymi optymistami.
8: Mówił Marcin Kierwiński, mocniej będzie wiało co najmniej do 18, a w akcji znów są śmigłowce. Polacy nie chcą nowej konstytucji. Obecną dobrze ocenia 60% z nas, przeciwnego zdania jest 22% ankietowanych, a 18% nie ma zdania. To wyniki ankiety przeprowadzonej na zlecenie Superekspresu. Przypomnijmy, prezydent zapowiedział, że rozpoczyna pracę nad konstytucją nowej generacji roku 2030. Powołał już specjalną radę i twierdzi, że konstytucja powinna zostać zmodernizowana albo napisana od nowa. A cały sondaż znajdziecie na ese.pl.
2: SK Szczecin News.
19: Mateusz Tomaszewicz. Mieszkańcy Podjuch mówią dość. Jutro wyjdą na ulicę Szczecina. Będą protestować przeciwko nielegalnej budowie bazy paliw w tej części miasta. Obecnie wszystkie prace są wstrzymane. Mieszkańcy chcą, aby wielkie betonowe zbiorniki na paliwo zostały rozebrane.
16: Nie chcemy zawieszenia, nie chcemy jakichś ograniczeń, a już tym bardziej legalizacji. Interesuje nas tylko i wyłącznie rozbiórka nielegalnej budowy, która grozi naszemu bezpieczeństwu.
19: Mówi Jakub Olszewski, współorganizator wydarzenia. Protest rozpocznie się o 17 na skrzyżowaniu ulic Szlamowej i Metalowej.
2: Wrzuć na luz!
0: Wrzuć na luz!
2: W radiu
13: No dzień dobry, już 2 minuty po godzinie 15, dzisiaj czwartek, a zatem już prawie weekend. No to zagrajmy, hymn dla weekendu właśnie i dla was, Coldplay i Beyoncé. Tak zaczniemy, potem Kungs, będzie Kuban z Mrozem i Britney Spears z Womanizerem. Pięknie was witamy i zapraszamy, tu Pirowski.
20: Tu Pawełek, dzień dobry.
13: Dzień dobry.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żartach.

0: Dobrze mieć Britney Spears na podorędzie, to był Womanizer, a na zegarkach już kwadrans po 15, ale dobrze jest też mieć aplikację Radia SK w swoim telefonie, bo ma się dostęp do rzeczy sekretnych. No bo wciąż sekretem jest imię i nazwisko gwiazdy, która opowiedziała o swoim nietuzinkowym talencie, a wasze zadanie to przedrzeć się przez gęstwinę zmieniaczy głosu i demaskacja konkretnej postaci.
1: Czyli w skrócie od razu zabieramy się za naszą zabawę, czyj to talent już po raz ostatni, no bo przecież finał Mam Talent już w tę sobotę w
0: telewizji. O 19.45 to będą niezwykłe emocje. Najmocniejszy odcinek sezonu, nie może być inaczej. A zatem mocna propozycja także dla was dzisiaj.
1: Posłuchajcie naszej dzisiejszej gwiazdy i odgadnijcie, o kogo chodzi. W zamian mamy prezenty z programu Mam Talent i oczywiście Radia SK.
2: Znacie mnie doskonale z Radia SK, ale także z telewizji. Ale mam też jeden ukryty talent i przyznam, że bardzo go lubię. Otóż potrafię spokojnie przespać 12 godzin. A wiem, że im człowiek starszy, tym ze snem ma coraz większy problem. U mnie jest na odwrót. Im jestem starsza, tym potrafię dłużej spać.
0: Cóż to za wyczyn przespać 12 godzin po zmianie w pracy? 12 lat byłoby to coś.
1: A mój drogi, z wiekiem to faktycznie jest tak, jak nasza gwiazda mówiła, że prędzej się wybudzasz niż zasypiasz. Sprawdzamy, kto się do nas zadzwonił. 664 402 302. O, i ktoś się rozłączył, proszę się nie bać. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Halo, dzień dobry.
0: Kogo witamy? Cześć.
3: No witam, z tej strony Tomek.
0: Dzień dobry, Tomku. Czy ty masz pomysł, która to gwiazda ukryła się za dźwiękiem?
3: Z uwagi na to, że Agnieszka Chylińska nigdy się nie starzeje, to jest to Julia Wieniawa.
0: Julia Wieniawa, mówisz. Nie znam odpowiedzi, ale patrzę na Pawełka, który zna odpowiedź.
1: Nie, Julia Wieniawa. Niestety nie jest to Julia Wieniawa. Dziękujemy.
0: Aj, ale Tomeczku, dzięki piękne, bo to ciekawy strzał.
1: To ja podpowiem, że jest to osoba, która pracuje w Radiu SK, więc na pewno ją znacie z naszej ekipy. Halo, halo.
0: Dzień dobry.
4: Halo, dzień dobry.
1: Cześć.
4: Cześć, ja myślę, że to jest Ola Kot.
0: No ale poczekaj, zanim oficjalnie imiona i nazwiska, to kto po drugiej stronie?
4: Paweł.
0: Paweł, patrzę teraz też na Pawełka.
1: No i Pawły zawsze mają rację.
0: No, no i brawo, panie yes. Pawle, panie Pawle. Ola Kot, to taka śpiochara jest?
1: No jak widać, tak.
0: Współczuję Wiktorowi. Który jest jej chłopakiem. Wiktor Brzozowski z poranka Radia SK. Pawła bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dwa boksy prezentowe Mam Talent i Radio SK lecą do ciebie, a w waszą stronę Joe za moment.
5: Autopromocja.
6: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz gdzie.
7: To będzie odlot ściśle tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było Ci jeszcze milej, w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
2: Nissan Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52. nissan.polmotor.pl.
3: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
4: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
3: No właśnie, widzę.
4: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
3: Serio? To czemu ja się tu męczę?
4: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
5: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
6: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
5: A, bo byliśmy z żoną w Brickomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
7: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brickomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brickomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
10: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na auchan.pl.
11: I po reklamie.

0: i Sean Pony, Dua Lipa w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Kto taki?
0: A może nawet Sean Paul tam się ukrył. Pięknie was witamy, Pirowski i Pawełek.
2: Dzień dobry,
0: dzień dobry.
2: No i mamy pyszne nowości, to od samego Davida Getty. To będzie tak naprawdę nowa wersja hitu sprzed lat. To taki przełom lat 90. 2000. Duet Milki wtedy wypuścił hiciora Just The Way You Are. No a teraz David Getta wziął go na swój warsztat.
0: Co wyszło z tej warsztatowej obróbki, sprawdźcie sami, bo oto gramy Just The Way You Are w remiksie Davida Getty. To nasza dzisiejsza nowość, specjalnie dla

0: Two Chainz i Wiz Khalifa na antenie Radia SK to We Own It z filmu Szybcy i Wściekli. Nie bądźcie dzisiaj szybcy i ale wściekli absolutnie nie. Trzeba być szybkim, żeby jeszcze wejść do zabawy o koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Gwarantujemy przelot, gwarantujemy hotel, no i oczywiście uciechy na koncercie. Jeśli macie ochotę być w Amsterdamie razem z Harrym, zapraszamy na sk.pl, bo ten adres dobrze by było najpierw odwiedzić. Dzisiaj wielki finał, dowiemy się, kto zdobywa cały komplet nagród po 16.
1: Autopromocja.
2: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
3: Ha, nawet kilku.
4: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
5: Dobra.
4: A takie ciemne włosy do pani?
5: No, średnie.
4: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
5: No, macham.
4: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
6: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Hany i Wiktora.
7: I zgłoś znajomych na sk.pl.
1: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Szukasz auta, które łączy styl, komfort i nowoczesność? Poznaj nową Toyotę Yaris Cross. Wynajem Kinto to czysta wygoda już od 799 zł miesięcznie. Bez stresu i zbędnych formalności. Wsiadasz i cieszysz się drogą. Dodatkowy bonus. Zamów auto do końca maja i odbierz je z pełnym bakiem na start. Toyota Yaris Cross w Kinto. Komfort, który się opłaca. Po szczegóły zapraszamy do salonów Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie.
10: Jak promocje to zespołem Szczecin. Zespołem w ekscytującej cenie. Kawa mielona MK Cafe Premium 250 gramów 16,99. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 15,19. Zespołem w ekscytującej cenie. Kawa mielona MK Cafe Premium 250 gramów 16,99. Jak promocje to zespołem Szczecin.
11: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
12: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juvenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kazbałagane i inni. Bilety i juvenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: I po reklamie.

0: Fausta. Magnetic. Gramy w Radiu SK przed 16. 5 minut.
1: I za chwilę wesce newsa, a po nich wracamy do hitów na czasie. Tame Impala i jego Dracula na pewno się pojawi.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1497. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
2: Zimne jak spojrzenie szefa, gdy prosisz o podwyżkę. Pyszne jak chwila bez służbowego maila na urlopie. Sekretem ich smaku jest rzemieślnicza, autorska receptura na bazie świeżej śmietanki i włoskich past. Takie są lody z piekarni i cukierni Asprot. Lista sklepów z ofertą lodów na asprot.com.pl. Asprot. Więcej niż piekarnia.
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
7: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Fałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W sobotę i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Fały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99. A odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Bezpłatne technikum i branżowe szkoły Eurospec to przyszłość zgodna z Twoimi marzeniami. Zostań technikiem lotniskowych służb operacyjnych, reklamy, fotografii i multimediów, usług fryzjerskich, rachunkowości lub logistyki. Ucz się od najlepszych specjalistów w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych. Więcej na eurospec.edu.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
12: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Przejazd przez Szczecin nie należy do łatwych zadań. Kierowcy muszą uważać na Trauguta i na Janickiego. Dłużej postójcie też na Arkońskiej i na Wszystkich Świętych. Prawa część miasta, tutaj noga z gazu na Struga i na Eskadrowej. Do końca dnia bez opadów uważamy na ciśnienie, które rośnie, a na termometrach 11 kresek.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: 16. Agata Chruściak, zapraszam. 40 osób trzeba było ewakuować. Ranne są 3 osoby. Płonie hostel w Żukowie na Pomorzu.
17: Trwa sprawdzanie wszystkich pomieszczeń. Dodatkowym zagrożeniem są znajdujące w budynku butle z gazem.
16: Mówi Dawid Westrych z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku. Gdy na miejsce dotarli strażacy, płomienie wydostawały się już poza budynek. Zginęły 3 osoby, a wśród ofiar jest sprawca. To po strzelaninie przed jedną z restauracji w austriackim Linzu. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
18: Jestem, dzień dobry.
16: Powiedz, co dokładnie się wydarzyło.
18: Prawdopodobnie doszło do rodzinnej tragedii. Według nieoficjalnych doniesień starszy mężczyzna otworzył ogień w kierunku swojej żony i córki, a następnie odebrał sobie życie. Broń została zabezpieczona. Z relacji świadków wynika, że padło wiele strzałów. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają wszystkie okoliczności tej tragedii.
16: Turyści będą zachwyceni, w wakacje będzie taniej. Spadają ceny noclegów pod Tatrami, to przez geopolityczne zawirowania i wojnę na Bliskim Wschodzie.
0: Cena, która była do zniesienia przez turystę arabskiego, nie będzie akceptowalna przez Polaka, Litwina, Słowaka.
16: Mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. W niektórych miejscach ceny noclegów mogą spaść nawet o 40%.
13: SK Szczecin. Sport.
15: Mateusz Tomaszewicz. Trajką od Żytawy do Świnoujścia trwa charytatywny projekt Łukasza Wilińskiego. 50-latek, który od urodzenia choruje na mózgowe porażenie dziecięce, od 1 maja przemierza Polskę i zbiera środki dla Fundacji Kocia Brygada. Obecnie kilometry pokonuje w ramach prologu do trasy Velo Baltica ze Świnoujścia do Gdańska, którą rozpocznie w sobotę. Łukasza spotkaliśmy pod Szczecinem.
19: Ja się śmieję, że chyba mnie porwali kosmici, bo ja potrafię przyjechać bardzo zmęczony, padam do łóżka, rano jestem gotowy kręcić dalej.
15: W Gdańsku planuje być 16 maja.
20: Wrzuć na luz.
21: Wrzuć na luz.
22: Wrzuć na luz.
23: Wrzucamy na luz 2 minuty po 16. Dzisiaj czwartek, a za moment Dracula od Tame Impala i Jenny. Będzie Farruko i Pepas, Muse z Alią i September. No i w tej godzinie Harry Styles i ktoś z was, kto znajdzie się na koncercie w Amsterdamie. To wszystko przy pomocy Radia SK. Zapraszamy serdecznie na sk.pl. Tu Kirowski.
24: Tu Pawełek. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: September w maju, a zatem wszystko się zgadza, bo to Radio SK Cry For You i kwadrans niespełna po 16.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Dzień dobry, witamy was pięknie, tu Pirowski.
2: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: No i dziś finał akcji z Harrym Stylesem w roli głównej. Tym samym Harrym, który zapomniał o polskich fanach podczas najnowszej trasy koncertowej. Ale SK nie zapomina o was. Wiemy, że chcecie tam być w Amsterdamie na koncercie. I za kilka minut dowiemy się, kto wygrywa bilety na koncert, bilety na samolot i klucze do hotelu. Na ten moment sytuacja jest wyjątkowo szczególna. Mamy dwie półfinalistki z identyczną liczbą punktów na koncie. Paulina i Cornelia mają ich po 6. Czy Artur będzie dzisiaj od nich lepszy? Pokaże najbliższa przyszłość, ale na razie poznajmy Artura. Zobaczmy, co to za ancymon. Dzień dobry, Arturze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Cześć, Artur, cześć. Właściwie najprostsze pytanie. Dlaczego chcesz być na koncercie Harry'ego Stylesa w Amsterdamie w najbliższych dniach?
3: No, słucham Harry'ego usilnie od pewnego czasu, konkretnie za sprawą mojej ukochanej dziewczyny, Darii.
0: A, dziewczyny w ogóle, jest, tylko tak? Ci podpowiem, że dziewczyny mają niesamowity wpływ na facetów, jeżeli chodzi o Harry'ego Stylesa, bo już od kilku słyszeliśmy właśnie, że dziewczyny otwierają nas na nową muzę.
2: Kobiety rządzą,
0: tak
2: co
0: jest.
2: Tu dużo mówię.
0: Opowiadaj
2: tak.
0: Dalej,
3: i
0: Artur.
3: I dokładnie tak samo jest z moją dziewczyną Darią, która jest zakochana w twórczości Harry'ego w zasadzie. Od samego początku, kiedy tylko występował w X Factorze, następnie One Direction, no i teraz ty już ma solową karierę, no to zaraziła mnie miłością do jego muzyki i teraz praktycznie codziennie rano przy kawie słuchamy sobie utworów Harry'ego z najnowszej płyty, także Harry towarzyszy nam każdego dnia. I co mogę powiedzieć więcej, to co napisałem w sumie w ogłoszeniu, w zgłoszeniu moim, to mieliśmy miesiąc temu rocznicę, no i wybraliśmy się do Londynu. No i część naszego planu zwiedzania też była drogą Harry'ego, tam gdzie nagrywał swoje teledyski.
0: Ale czad. Dobrze w sumie, że zaraziła cię Harrym Stylesem, a nie na przykład RSV, które też panuje aktualnie. Chociaż, no, nie mam, nie, po twoim kaszlu nie mam jednak aktualnie tej pewności. Artur, ostatnie pytanie. Jak to jest mieć na pokładzie dziewczynę, być z dziewczyną, która wzdycha do innego faceta?
3: Może, nawet nie wiem, jak mam na to odpowiedzieć, ale myślę, że dogadujemy się tak dobry sposób, że w naszym życiu również znajdzie się miejsce dla innego mężczyzny.
0: Artur, to odważna teza. Za moment gramy w quiz. Trzymamy za ciebie kciuki. Twoje zadanie to odpowiedzieć poprawnie na więcej niż 6 pytań. Zaczynamy trzymać kciuki, a z Arturem spotkamy się ponownie już za moment.
4: Radio SK. Reklama.
5: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Słyszałeś? Z Połem koszy gapkujesz. Rabat zyskujesz. Robisz zakupy za minimum 60 zł. Skanujesz e-kartę z Połem w aplikacji z Połem Apka i masz 5% rabatu.
10: Pamiętaj, z Połem apkujesz, rabat zyskujesz. I ty zostań apkowiczem w Społem. Szczegółowy regulamin na spolem.szczecin.pl.
11: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
12: Festiwal Zamków Dmuchanych w Nowogardzie. Ogromne zamki, zjeżdżalnie, holikolory, banki mydlane, strefa rodziców i gastro. Atrakcyjne ceny biletów, dwulatki i wejście za darmo. Festiwal Zamków Dmuchanych. Weekend 9 i 10 maja, Nowogard, plac przy piekarni Pędziszczak. Więcej na Facebooku Strefa Zabawy.
2: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brie Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
13: To będzie ostatnia reklama.
5: RTV Eura GD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1199 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1799. Zapraszamy do RTV Eura GD już dzisiaj od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka 1, 63/64.
14: I po reklamie.

0: No właśnie, are you ready na wielkie emocje? Teraz na naszej antenie zapraszamy Marshmello, Ellie Goulding i Save My Love.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Dziś to Artur walczy o bilety na koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie, ale do pokonania ma dwie nasze wybitne słuchaczki, między którymi jest aktualnie remis w punktacji. Każda z nich udzieliła 6 dobrych odpowiedzi, a zatem każda z nich ma po 6 punktów. Czy Artur będzie dziś lepszy? Przywitajmy go raz jeszcze. Arturze, witamy.
2: Witam ponownie.
0: Cześć. Cześć, Artur. Przeanalizowałeś sobie wszystkie wątki z życia Harry'ego Stylesa w ostatnich minutach?
2: Tak, właśnie to robiłem.
0: To doskonale się składa. Arturo, krótko o zasadach. Do pobicia masz 6 punktów. Odpowiadaj jak najszybciej, udzielaj jak największej liczby dobrych odpowiedzi. Jeżeli udzielisz poprawnej, czytam od razu kolejne pytanie, ale jeśli się poślizgniesz, będę musiał przeczytać prawidłową odpowiedź, a to zabierze cenne sekundy. Włączę zegar dopiero po przeczytaniu pierwszego pytania. Czy jesteś gotowy i czy wszystko jest dla ciebie jasne?
2: Gotowy, wszystko jasne. Jedziemy.
0: Doskonale. No to panie Arturze, trzymamy kciuki, a pierwsze pytanie brzmi następująco. Czy teledysk do piosenki Harry'ego Stylesa, As It Was, ma w serwisie YouTube ponad 3 miliardy wyświetleń?
2: Tak.
0: Nie, ma prawie 950 milionów wyświetleń. Czy Holandia...

0: Produkuje najwięcej tulipanów na świecie?
1: Tak.
0: Czy Harry Styles ma na swoim koncie 6 solowych albumów?
1: Nie.
0: Czy Holandia graniczy z Niemcami?
1: Tak.
0: Czy Harry Styles wystąpił w Polsce więcej niż 5 razy?
1: Nie.
0: Czy Justyna Steczkowska reprezentuje w tym roku Polskę na Eurowizji?
1: Nie.
0: Czy atrakcją Amsterdamu są autobusy wodne?
1: Tak.
0: Czy Harry Styles nagrał kiedyś piosenkę o...
2: I tu już czas się skończył, więc musisz przerwać czytanie pytania.
0: Arturze, liczymy liczbę twoich poprawnych odpowiedzi. No. Mogę tylko powiedzieć, że odpowiedziałeś na 7 pytań. Jeśli mnie pamięć nie myli, na 7 pytań też odpowiedziała wczoraj Kornelia.
2: I też odpowiedziała Paulina. I was wszystkich łączy jedna rzecz. Popełniliście jeden błąd.
0: Ale numer.
2: Tak więc i Paulina, i Kornelia, i ty, Artur, macie po 6 poprawnych odpowiedzi i jedną złą. Mamy więc potrójny remis. To chyba nigdy się nie zdarzyło jeszcze.
0: Niesamowita sprawa. Arturze, poszło ci wybitnie dobrze. Poszło ci tak samo dobrze jak dziewczynom. A zatem walka przeciąga się... Na godzinę 17. Po 17 będzie dogrywka i wygra najlepsze z was. Artur, będziesz z nami po 17, czy odpuszczasz
1: grę? Ależ oczywiście. Nie, dobra. Absolutnie nie.
0: Tej odpowiedzi oczekiwaliśmy. Dobra wiadomość jest taka, że w najbliższych dniach pocztą przyjdzie do ciebie winyl Harry'ego Stylesa z ostatniej płyty.
2: Ten najnowszy.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Bardzo proszę, dla wszystkich teraz Harry Styles, As It Was, a zatem numer z pierwszego pytania naszego quizu leci do was, a po 17 gigantyczny finał.

0: Sabrina. Sabrina Carpenter, Bring Your Life to jest nowy hit na antenie Radia SK, 20 minut przed 17. Ten numer łączy pokolenia. Za moment połączymy was z dobrą muzą. Jonathan, PZ i Liwka szykują się do gry, ale w planach przed 17 mamy dla was jeszcze coś fajnego.
1: To będzie nowy hit od grupy BTS, czyli Swim.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
10: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
11: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
16: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
17: Castorama!
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
17: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: I po reklamie.

0: Czasem na naszej antenie występuje Daria Zawiałow z numerem Dziewczyna Pop, a teraz K-pop i BTS. Płyniemy. Swim. 5 minut przed 17.
1: No i tak właśnie płyniemy do newsów, które już za moment westę.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
5: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/extra. Orlen. Stop kafe.
10: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga, uwaga! Nowy sklep z odzieżą używaną tekstylowo w Szczecinie zaprasza na wielkie otwarcie w piątek 15 maja. Wpadnij do nas na tanie ubieranie. Czekają promocje, rabaty i wyjątkowe okazje. Co tydzień nowa dostawa towaru. Sklep tekstylowo. Szczecin, ulica Mieszka I, 63/64. Tekstylowo. Tanio i modnie.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Program sponsoruje deweloper Horizon, inwestor osiedla Królewicza Park.
17: Są jeszcze miejsca, dokładnie są jeszcze ulice w Szczecinie, gdzie o tej porze postoicie nieco dłużej, mowa tu m.in. o Bałki, ale także zwalniamy na Felczaka, ciasno jest w Alei Wojska Polskiego w kierunku centrum. Na termometrach 11 kresek, temperatura odczuwalna nieco niższa, dziś bez opadów.
16: Program sponsoruje deweloper Horizon, inwestor osiedla Królewicza Park przy szczecińskim akwaparku www.horizon.szczecin.pl.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Grozi mu 20 lat więzienia przed sądem w Ostrowie Wielkopolskim. Ruszył proces w sprawie tragicznego wypadku w sylwestrową noc. Oskarżony Daniel Z., mając 2 promile, wsiadł do BMW i śmiertelnie potrącił 37-latkę, potem uciekł. Na miejscu była Barbara Źródlewska-Olejnik.
19: To była rozprawa pełna łez i emocji. Płakał oskarżony, który po raz pierwszy przeprosił rodzinę Anity.
20: Codziennie mierzę się z konsekwencjami swojego zachowania. Przeze mnie pani Anity już nie ma tutaj z nami.
19: Płakali także jej najbliżsi, którzy którzy licznie stawili się w sądzie, trzymając w rękach jej zdjęcie.
0: Sprawił pan ból, który nie jest w stanie nic znieść, a tym bardziej matka.
19: Przed sądem stanęła też pasażerka BMW, która odpowiada za nieudzielenie pomocy. Dziś nie przyznała się do winy,
18: a jej grożą 3 lata więzienia. Polak Jan Dobrogowski jest kapitanem wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których ogłasza informacje o zgonie na pokładzie. To mój smutny obowiązek poinformować Państwa, że jeden z pasażerów niestety zmarł ostatniej nocy, choć to tragiczne. Naszym zdaniem stało się to z przyczyn naturalnych. Lekarz powiedział mi, że problemy, z którymi się zmagał, nie są zakaźne. Z tego punktu widzenia statek jest więc bezpieczny. A do tej pory na statku stwierdzono 3 zakażenia i 3 zgony. Ewakuacja pasażerów ma rozpocząć się w poniedziałek. Przed igą świątek mecz w drugiej rundzie turnieju WTA w Rzymie. Jutro zmierzy się z Amerykanką Katie McMoy. Do tej pory panie grały ze sobą 2-krotnie. Oba spotkania wygrała Iga.
14: SK Szczecin News.
17: Mateusz Tomaszewicz. Niektóre z nich mają ponad 200 lat. Unikatowe dokumenty trafiły do ZUW-u. Mowa o 3 teczkach, które są pełne zapisków, map i rysunków urządzeń melioracji wodnych zlokalizowanych w rejonie Myśliborza.
21: Zdradzają, jak wyglądał przed laty nasz region i urządzenia wodne zlokalizowane w rejonie Myśliborza.
17: Mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Dokumenty trafią do Archiwum Państwowego w Szczecinie. Turniej finałowy rozpoczęli od porażki. Pogoń Basket Szczecin przegrała z drużyną z Poznania 92-82. Dziś liczy się tylko zwycięstwo. Za godzinę zagramy z Nawrotem Śląsk Wrocław.
22: Rzuć na luz!
23: Rzuć na luz!
24: Rzuć na luz!
13: W Radiu SK! Wrzucamy na luz 17:02. Za moment Damiano Dawid. Będzie Andy Das, Stromae i Bledka. I duże emocje po godzinie 17:00. Mamy aż...
25: Troje
13: potencjalnych kandydatów do zwycięstwa i do wygrania biletów na Harry'ego Stylesa. Bądźcie czujni w tej godzinie. Zapraszamy, tu Kirowski.
25: Tu Pawełek, dzień dobry.
13: Dzień dobry.

0: Bledka i dwa dni w Radiu SK. Kwadrans po godzinie 17, a ja nie wiem, czy pani Jadzia kilka chwil temu nie miała do czynienia z Bledką czasem może?
1: A co to jest?
0: Bledka, co to takiego jest?
1: No.
0: No. Czasem się ją skręca, a czasem jej się słucha.
1: Aha.
2: To miałaś do czynienia, czy nie miałaś?
1: Chyba nie.
0: Czyli to po prostu komin ewidentnie. No jest zimno na zewnątrz, więc prawdopodobnie to było centralne ogrzewanie z jakiejś fabryki. Dzień dobry, pani Jadziu.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani Jadziu. Pani słyszała, co tu się dzieje? Ilu mamy chętnych do wyjazdu do Amsterdamu na koncert Harry'ego Stańca? No, musimy za chwilę rozwiązać tę sytuację. Będzie wielka dogrywka.
1: Dobrze.
0: Pani Jadziu, komu pani kibicuje najbardziej dzisiaj? Mamy Kornelię, mamy Paulinę i mamy dzisiejszego naszego gracza.
2: Artura.
0: Pani jest bardziej team dziewczyny, czy jednak team chłopaki?
1: No może Artura, bo on jest jeden, a jej dwie.
2: Nie, to tak nie.
0: Ale każda z nich też chce.
1: No właśnie.
0: Kochani, pani Jadzia będzie także świadkiem tych wydarzeń. Za kilka minut finał zabawy z Harrym Stylesem.
3: Reklama.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka to są samoloty i tenże samolot zabierze za moment kogoś do Amsterdamu.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Takiej sytuacji Antena Radia SK nie pamięta. Dzień dobry, witamy wszystkich. Tu Pirowski.
2: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Codziennie walczyliście o koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie, a w wielkim finale, a zatem właśnie teraz, potrójny remis. Paulina, Cornelia i Artur udzielili ex aequo 6 poprawnych odpowiedzi, ale tylko jedno z nich może wygrać cały komplet nagród. A zatem koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie, przelot i klucze do hotelu. Na ten czas powitajmy ich ciepło. Cornelio, Arturze, Paulino, dzień dobry.
3: Cześć, Kajka.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: To zapytam może, kto najbardziej z was chce wygrać cały komplet?
3: Ja myślę, że ja.
0: Artur jakoś skromnie słyszę. Kochani, mamy dogrywkę, mamy potrójny remis, a zatem za moment jedno z was wygra. Będę za moment wskazywał każdego z was, każdy z was do udzielenia odpowiedzi, ale na każde pytanie każde z was będzie odpowiadało. Szukamy takiej odpowiedzi, która będzie najbliższa tej prawidłowej, okej? Okay?
5: Dobrze.
0: Czyli okay. Szacujecie, czyli estymujecie, czyli musicie być jak najbliżej poprawnej odpowiedzi. Tutaj nie gramy na czas, chociaż czas waszej odpowiedzi jest ważny, bo na odpowiedź macie maksymalnie 3 sekundy i w tym czasie musicie odpowiedzieć albo jak najbliżej poprawnej odpowiedzi, albo cokolwiek, okej? Okay?
5: Okay.
2: Pirowski okay. będzie wywoływał was na każde pytanie w różnej kolejności tak, żeby było sprawiedliwie.
0: Jesteście gotowi?
5: Tak jest.
3: Tak,
0: dobra, mamy 3 razy tak, a zatem pierwsze...
5: Powodzenia, dziewczyny.
0: Pytanie.
3: Powodzonka.
4: Powodzenia.
0: Ile rowerów znajduje się w Amsterdamie według miejskich statystyk, odpowiada Cornelia?
3: 100 tysięcy?
0: Artur.
5: 45 tysięcy.
0: Paulina.
4: 200 tysięcy?
0: Okej, okay, najwyżej, największą liczbę wskazuje Paulina, a tych rowerów, może nie uwierzycie, ale znajduje się w Amsterdamie 881 tysięcy. To najbardziej rowerowe miasto w Polsce, w Europie. Paulina, jako że byłaś najbliższa poprawnej odpowiedzi, masz punkt.
4: Super.
0: Pytanie drugie. Ile razy dziennie przeciętny użytkownik sprawdza telefon według badania Reviews.org? Artur.
5: 23.
0: Cornelia.
3: 300?
0: Ile? 300? Paulina?
4: 300. 100.
0: A prawidłowa odpowiedź to 144 razy. Paulina znowu najbliżej. Pytanie numer 3. Ile minut dziennie przeciętny użytkownik spędza na TikToku? Paulina.
3: 120.
0: Cornelia.
3: 95.
0: Artur.
5: 95. Może być 6. Dobrze.
0: 96. Artur, Cornelia 95, Paulina 120, a prawidłowa odpowiedź to... 95 minut. Cornelia, masz punkt. Pytanie numer 4. Ile kosztowała produkcja jednego odcinka finałowego sezonu Gry o Tron? Cornelia.
3: 3 miliony?
0: Artur.
5: 15 milionów?
0: Paulina.
4: 15 milionów.
0: I tu mamy sytuację,

0: Fantastycznej odpowiedzi, a zatem Artur i Paulina wskazali 15 milionów dolarów. Chyba jesteście fanami.
1: W takim razie wydaje mi się, że powinniśmy przyznać jeden punkt Paulinie i jeden punkt Arturowi.
0: I tak też robimy. Pytanie numer 5. Ile osób obejrzało finał serialu Friends, Przyjaciele w Stanach Zjednoczonych? Artur.
2: 100 milionów.
0: Paulina.
3: 52,5.
0: Kornelia.
3: 50. Milionów, w sensie.
0: 50 milionów. Dotarło, że milionów. Tak. Prawidłowa odpowiedź to 52 miliony 500 tysięcy ludzi.
1: Więc punkt wędruje do Pauliny. Mhm. No i mamy taką sytuację w tym momencie, że chyba nic już nie może się zmienić, prawda, panie Pirowski?
0: Pawełku, to ty jesteś w Komisji Gier i Zakładów. Opisuj
1: więc
0: sytuację.
1: Więc ogłaszam wyniki. Artur z jednym punktem, Kornelia z jednym punktem, a Paulina z czterema punktami. Zostało nam jedno pytanie, więc Paulina, nikt już w stanie nie jest cię pobić, więc to ty lecisz do Amsterdamu zobaczyć na żywo Harry'ego Stylesa.
3: Dziękuję.
0: Bardzo ci gratulujemy. Kornelio, Arturze, bardzo wam pięknie dziękujemy za udział w grze. Byliście fantastyczni. Było jeszcze jedno pytanie na koniec. Ile utworów nagrał zespół One Direction podczas całej trasy studyjnej? Zainteresowanym podaje odpowiedź 91, ale to już nieważne. To już przeszłość. Paulina, koncert Harry'ego Stylesa, hotel na miejscu i przelot samolotem. Cały komplet ląduje w twoim koszyczku.
3: Dziękuję bardzo.
0: Co czujesz teraz?
3: No, nie wiem, nawet nie wiem, co powiedzieć.
0: Że weźmiesz
3: mega
0: któregoś
3: szczęście.
0: Z nas? Super, gratulujemy. Kochani, pięknie dziękujemy. To był wspaniały tydzień. A wy idźcie do jakiegoś porządnego teleturnieju w telewizji, to wygracie jeszcze kupę milionów złotych. Pawełku, dawno tego nie czułem, ale naprawdę się spociłem.
1: Chciałem powiedzieć, że ja też...
0: No ja wiem, bo ja to akurat czuję, Pawełku.
1: No chyba kulki dzisiaj żadnej nie użyłem.
0: No moim zdaniem nie użyłeś kulki już od zeszłego tygodnia. Dziękujemy pięknie.

0: Daria Zawiałow była już dzisiaj przez nas wywołana. Złamane serce jest okej. Okay. Gramy na antenie Radia SK. 18 minut przed 18, witając was przy okazji. No i licząc, że wracacie już powoli albo całkiem szybko do domu. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: I mamy fantastyczne numery, które idealnie zabrzmią w samochodzie. Taylor Swift to już za moment, a później Eiffel 65 z legendarnym Blue Dabadi. To wszystko bez.
0: Zamieńmy się zatem w jedno wielkie ucho, choć nie do końca gumowe, mamy nadzieję. Za moment wracamy.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Bezpłatne technikum i branżowe szkoły Eurospec to przyszłość zgodna z twoimi marzeniami. Zostań technikiem lotniskowych służb operacyjnych, reklamy, fotografii i multimediów, usług fryzjerskich, rachunkowości lub logistyki. Ucz się od najlepszych specjalistów w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych. Więcej na eurospec.edu.pl.
4: Szukasz auta, które łączy styl, komfort i nowoczesność? Poznaj nową Toyotę Yaris Cross. Wynajem Kinto to czysta wygoda już od 799 zł miesięcznie. Bez stresu i zbędnych formalności. Wsiadasz i cieszysz się drogą. Dodatkowy bonus. Zamów auto do końca maja i odbierz je z pełnym bakiem na start. Toyota Yaris Cross w Kinto. Komfort, który się opłaca. Po szczegóły zapraszamy do salonów Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Młodych Troje prezentowało świeżynkę na rynku, a zatem nowy hymn męskiego grania. Dosłownie kilka tygodni temu Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino nareszcie wieńczy 17.
1: Nareszcie wieczór i nareszcie imprezka w SC z Matim Fuczyło już za moment, a my wracamy do was. Kiedy, panie Pirowski?
0: No w poniedziałek, no panie Pawełku, jeśli tylko dożyjemy, prawda, bo to jeszcze nie jest pewne.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: A, jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było Ci jeszcze milej, w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
3: Nissan Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52. nissan.polmotor.pl.
4: Masz dość przeglądania ogłoszeń, które nic nie mówią? Zobacz swoje mieszkanie na żywo. 9 maja, dzień otwarty inwestycji Nowa Północ w Szczecinie od Ronson Development. Między 10 a 14 możesz wejść, sprawdzić układy mieszkań, poczuć przestrzeń i porozmawiać z doradcą. Bez presji, bez domysłów. Za to z konkretną ofertą przygotowaną na ten dzień. Szczecin Modelarska 3x16. Nowa Północ. Wszystko zaczyna się od dobrego wyboru.
5: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: Festiwal podróży i czasu wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Fałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W sobotę i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
7: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
8: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
7: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
9: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: To będzie ostatnia reklama.
0: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1497. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: W okolicach godziny 18 termometry w Szczecinie pokazują 10 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa. Do końca dnia dużo chmur, ale padać nie powinno, ciśnienie cały czas rośnie. Na ulicach Szczecina nieco mniejszy ruch, ale warto uważać na trasie zamkowej i przy placu Szarych Szeregów.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Strażacy walczą z pożarem hostelu w Żukowie na Pomorzu. Ogień objął powierzchnię około 800 m2. Strażacy rozbierają teraz dach, by dogasić ogień. Z budynku przed przejazdem służb ewakuowało się 46 osób. Pseudoafera, tak Daniel Obajtek skomentował wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu. Śledczy uważają, że były prezes Orlenu zataił kilkumilionowy przychód w swoim zeznaniu podatkowym. Najważniejsze są doświadczenia, na to stawiają turyści bardziej niż na konkretny kierunek podróży. Tak wynika z raportu Get Your Guide. Wśród przeżyć, które cenią odwiedzający, między innymi warsztaty wydobywania kamieni czy wejście nocą z lampą naftową na zamek.
15: SK Sport News.
14: 30 maja finał piłkarskiej Ligi Mistrzów, w grze o Puchar Arsenal i Paris Saint-Germain, finał w Budapeszcie. Piąty mecz zdecyduje o siatkarskim Mistrzostwie Polski. W czwartym spotkaniu finału Plus Ligi Aluron CMC Warta Zawiercie wygrał 3-1 z Bogdanką Luk Lublin. Decydujące spotkanie w niedzielę.
15: SK Szczecin.
5: News.
13: Mateusz Tomaszewicz, dawna siedziba Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, zostanie zmodernizowana. Willa na Pogodnie po remoncie stanie się centrum aktywności lekarzy seniorów, ale także miejscem do szkoleń.
11: To jest miejsce, które ma łączyć pokolenia, to ma być miejsce, gdzie nasi doświadczeni członkowie mają znaleźć chwilę, gdzie mogą się spotkać, porozmawiać.
13: Mówi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej. Renowacja powinna zakończyć się za półtora roku. Do Świnoujścia trafił pierwszy autobus przegubowy, który ma być lekiem na najbardziej zatłoczone linie. Na ulicę wyjedzie jeszcze w tym miesiącu.
15: Imprezka.
16: Imprezka.
15: Imprezka. Imprezka.
17: Czy właśnie docieracie po wszystkich emisjach do domów? No, tego wam życzę, a jeżeli dopiero teraz startujecie, to ja startuję razem z wami. Imprezką i hitami na czasie. Alex Warren i Fever Dream to na start i to numer jeden gorącej dwudziestki. A ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć.

Słuchajcie, chcą, żebyśmy mniej się męczyli. Sony Fodder Radio i Poppy Bescamp, Think About Us w Radiu SK, 11 minut po 18. A z tym, żebyśmy mniej się męczyli, to tak w pewnym sensie, bo wpadłem dzisiaj w internecie na tekst o tym, czy sztuczna inteligencja zabierze nam pracę i ewentualnie czego warto się nauczyć, żeby akurat nam AI pracy nie zabrało. No i według naukowców faktycznie ta sztuczna inteligencja może wpływać na rynek pracy, ale najlepiej będą mieli się ci, którzy właśnie z narzędzi sztucznej inteligencji w pracy korzystają i się nią zajmują. No w skrócie chodzi o to, aby przechytrzyć robota i zamiast się go bać, to zostać jego kierownikiem. Radio SK. A u nas Naughty Boy i La La La.

Spring.

0: Coś mi mówi, że ten pan lubi samochody. I ja go rozumiem. To Gibbs i For Money, Vin w Radiu SK. Ja przed chwilą mówiłem o sztucznej inteligencji i że według naukowców najlepiej na rynku pracy będą mieli się ci, którzy się nią zajmują, czyli są w pewnym sensie kierownikami od AI. No i mam pytanie do was przy okazji. Gdybyście wy mogli zostać kierownikiem w jakiejś branży albo czyimś kierownikiem, to co byście wybrali? Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. Ja mógłbym być kierownikiem drzemki po obiedzie. Mam umiejętności i mam referencje.
1: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jak promocje to zespołem Szczecin. Zespołem w ekscytującej cenie. Kawa mielona MK Cafe Premium 250 gramów 16,99. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 15,19. Zespołem w ekscytującej cenie. Kawa mielona MK Cafe Premium 250 gramów 16,99. Jak promocje to zespołem Szczecin.
5: Festiwal Zamków Dmuchanych w Nowogardzie. Ogromne zamki, zjeżdżalnie, holikolory, banki mydlane. Strefa rodziców i gastro. Atrakcyjne ceny biletów. Dwulatki i wejście za darmo. Festiwal Zamków Dmuchanych. Weekend 9 i 10 maja. Nowogard, plac przy piekarni Pędziszczak. Więcej na Facebooku Strefa Zabawy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: I po reklamie.

0: Somber i Back to Friends, 23 minuty do 19. A to jest imprezka i dzisiaj sprawdzamy, gdzie, w czym moglibyście zostać kierownikami. Opcji jest naprawdę dużo, ale słuchacz Gaz nagrał głosówkę i on ma idealny pomysł.
1: Hej Eszka, ja mógłbym być kierownikiem reprezentacji Polski w piłce nożnej, bo to tylko 3 mecze i wakacje.
0: Radio SK. A może ktoś chciałby zostać kierownikiem Pogo na koncercie Maty? Mam dla was bilety na Narodowy i zaraz do kogoś zadzwonię. SK.pl, tam można się jeszcze zgłosić.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1199 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
7: I po reklamie.

0: Wszystko jedno, wszystko źle. Według pani lepiej nastawić się właśnie na to. A to Lore w imprezce. 5 minut zostało do 19. Poznaliśmy, słuchajcie, dane dotyczące zarobków Polaków. To znaczy takie realne pensje i okazuje się, że one są dużo niższe niż średnia krajowa. Ta najczęściej występująca kwota wypłaty to jest, uwaga, 7432 zł brutto. Tak było w listopadzie zeszłego roku, a ja mam wrażenie, że ta średnia krajowa to jest trochę jak Yeti. Każdy o niej słyszał, ale czy ktoś ją kiedyś widział? Radio SK. Plan B zaraz, czyli PZ.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. Yeah.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Szczecin na czasie.
7: Kłaniam się na 96,9 FM, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. 23 maja, czyli wielkie odliczanie trwa, Drawsko-Pomorskie po raz kolejny stanie się motocyklową stolicą Polski. Przed nami, uwaga, SK Rider Show 6. Na miejscu nie zabraknie zlotu motocykli, rozmów z ekspertami, ale także festiwalu smaków futraków czy DJ-a Radia SK. Z nowości pojawi się ekipa motobandy i ścigacza.pl, oficjalny symulator MotoGP czy po raz pierwszy śmigłowiec Radia SK.
8: Muzyką się żyje.
9: Legenda światowego rapu zagra w Polsce. Busta Rhymes przyjedzie w wakacje do naszego kraju. Artysta dołączył do line-upu festiwalu Rapstacja. To jest wielka hip-hopowa imprezka, która startuje już 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Busta Rhymes nagrywał kawałki z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Nicki Minaj, Tiesto czy The Pussycat Dolls. Na festiwalu Rapstacja pojawi się poza tym sama śmietanka polskiego rapu. Między innymi PZ, White 2115, BDOS 2115, Oki, Żabson, Gibbs, Malik Montana, Bambi, Kazba Łagane czy Fukaj. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla Was bilety. Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. A to już jutro. Najlepsze miksy hitów i największe nazwiska klubowego świata. Po niemal dekadzie przerwy na naszą antenę wrócił legendarny program SK Live Remix. W każdy piątek, zaraz po gorącej 20, czyli o 20, mamy dla Was imprezowy set aż do 3 w nocy. Najpierw miks najlepszych radiowych hitów, potem od 22 legendarne show Armina Van Burena Estate of Trends, a potem sety innych uznanych na świecie producentów i DJ-ów.
10: Imprezka.
11: Imprezka.
10: Imprezka. Imprezka.
9: Ja może i nie jestem uznanym na świecie DJ-em, ale utwory, które zagram, są uznane i to bardzo. Będzie pokaz tego, jak szybko można śpiewać, czyli Raya i jej Where's My Husband, a wcześniej trzech panów, jeden plan B, PZ, Mata i Kazba Łagane. I czwarty na dokładkę to ja, Mati Fuczyło, cześć!

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.